powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny, ale trochę dla niektórych rześki poranek. Na moim radiowym termometrze 16 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce no niewiele więcej, bo w okolicach 23, może 24. Zachmurzenie będzie, ale niewielkie. Wiatr z zachodu umiarkowany, 22 km na godzinę, a na barometrach mamy 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 6:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledczy biorą

0: wolności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Informacje przyjmuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
1: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
3: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
4: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
3: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilą.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
6: 4 minuty mamy po godzinie 6:00 i tak oto nam dobiega powoli pierwszy tydzień wakacji do końca.
7: A że już?
6: Już, zobacz, no jak dobrze, to będzie. Jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty.
7: Ja też się czuję cały czas na wakacjach.
6: Nie, jeszcze chwila i do szkoły. Tam się nie rozpędzajcie
7: nie,
6: z tym wolnym.
7: Tak, dobrze, że te dzieci biedne śpią i nie słyszą takich rzeczy.
6: Do szkoły, już.
7: No ja wiem,
6: już.
7: Że rodzice to by chcieli wygnać, wiem.
6: A co niektórzy by chcieli, to na pewno. To tak, rodzice wiecie, o co chodzi. Takie niby wolne, ale no wiadomo.
7: Dlatego wolne, dlatego wolne. No. No
6: Karolina Romke.
7: Tomasz Michalak.
6: Dzień dobry, mówimy od samego rana. Witamy, zapraszamy do 11:00.
5: Duet na rano. Radio Centrum 106.4 FM. Radio na wakacje.
6: Czegoś się zapomniałem, zdaje się.
7: No piątek.
6: Piąteczek.
7: Piątunio.
6: Jest z nami, nikt nam go nie zabierze. Więc pędźmy z nim w kierunku weekendu.

0: Tak właśnie gra wasz duet na wakacje w piątek. 11 minut mamy po godzinie 6. Co tam w kalendarzu od samego Rona, poza tym, że piątek?
1: To jest najważniejsza rzecz chyba, ale chciałam ci powiedzieć, że świętujemy dzisiaj. Znaczy ja na pewno będę świętować.
0: Czekaj, spoglądam w zestaw świąt.
1: Po co mnie tam podkleić?
0: Wiem, będziesz świętować Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili.
1: Tak. Zwłaszcza, że ona jest bardzo dobra na gardło, jak się gardłem pracuje.
0: Ale tak, będziesz świętować? Tak?
1: Nie to święto.
0: Dobra, okej. Okay. Będziesz świętować dzień bez toreb foliowych.
1: A to świętuję cały czas, bo mam swoją płócienianą, ale też nie to.
0: Co jeszcze mamy w kalendarzu?
1: Dzień cioci i wujka.
0: A, widzisz.
1: Jak mogłeś zapomnieć.
0: A u cioci na imieninach?
1: A u wujka co?
0: A u kogo będziesz w weekend? U cioci czy u wujka?
1: Nie, to ja, bo ja jestem ciocią. No. Tylko mam nadzieję, że moja córa krzesna nie zapomni.
0: Wszyscy do Karoliny! Proszę na
1: weekend. Ciocia Karolina zaprasza, tak?
0: Jak ciocia zaprasza, to się nie odmawia.
1: Dobrze, że mnie w weekend nie ma.
0: A jak wujek zaprasza, słuchaj, to już w ogóle. To się nie odmawia.
2: Radio na wakacje. Reklama.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Mamo! Będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Reklama.

0: Cyndi Lauper o tym, że panie to generalnie chcą się bawić od samego rana, tak?
1: No ba, oczywiście, nawet kawy jeszcze nie wypiłam, a już mnie, widzisz, ciągnie
0: już do imprezowania. Już cię nosi.
1: A co?
0: 20 minut po godzinie 6 zaglądamy do porannej prasy, tam oczywiście kolorowo i na bogato zdecydowanie.
1: Tego pana nie nosi, on się tam trzyma w uprzęży, wiesz, żeby równowagę zachować, ładnie piszą, senator Pająk 2.0, czyli Krzysztof Kwiatkowski, który szaleje w Parku Linowym.
0: No dobrze.
1: Będzie mina tak skupiona, że ja nie wiem, czy on szaleje.
0: Ale dobrze, dba o
1: żeby
0: formę.
1: Tylko nie spadł.
0: Tak, no nie, no pewnie nie jest wysoko, ale zdjęcie zrobione ładnie, także niby w koronach drzew tam buszuje i tak dalej. W prasie dziś też informacja o zasiłku dla seniorów. Można dostać 1229, o, na przykład, o. Tylko żeby dostać, trzeba otworzyć stronę 9 i tam się wszystkiego dowiesz.
1: Okej, okay, to ale my jeszcze jakby trochę nam brakuje do tego, żeby
0: jeszcze
1: dostać
0: chwilę.
1: Taką
0: jeszcze
1: kasę.
0: Moment, tak.
1: Tej dziewczynie też brakuje, bo ona formę trzyma. Kasia Herman, ale piszą, że samotna i szuka miłości na plaży. Myślę, że
0: proszę.
1: Ona się po prostu odstresowuje,
0: może
1: opala.
0: Tak, dobrze. Zosia Zborowska też złapana przez paparazzi na ulicach prawdopodobnie Warszawy. Luksusowym jednośladem podążała. Otóż wozi dzieci rowerem za 27 tysięcy złotych.
1: Jest zdjęcie i ja wierzę, że on tyle kosztuje.
0: No,
1: sama bym się
0: możliwe.
1: Tam bryknęła na tym rowerze, wiesz, żeby tak Polak, ktoś przewiózł.
0: Nie jeden Polak by za to załatwił 10 sejczętów w gazie, słuchaj, no. Także to jest
1: nie wiem, czy chciałabym takim jeździć.
0: Rower luksusowy, zdecydowanie. Jeszcze w prasie dzisiaj mamy Joannę Krupę. Joanna.
1: Joanna pokazała córce piękną przestrzeń w Polsce.
0: Bo bawi w Polsce. Ona jest teraz na takich wakacjach w naszym kraju. Joanna i jej Hypnotizing Eyes oglądają Mazury.
2: Duet na rano.
3: Radio Centrum 106.4 FM.
2: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: 6:30, a więc pierwsza runda po drogach południowej Wielkopolski. O poranku zaglądamy na trasy, sprawdzamy, gdzie się stoi, gdzie się jedzie. Na szczęście króluje ta druga opcja, więc raczej jedziemy po drogach. Nie ma korków jeszcze od samego rana. Przez Kalisz przejedziecie bez większych utrudnień. Oczywiście poza miejscami, w których drogowcy rozstawili ciężki sprzęt i zostawili go na noc i wrócą za moment na drogi. Utrudnienia mamy m.in. na ulicy Górnośląskiej. Tam mamy wymianę kostki brukowej na przystanku Górnośląska-Serbinowska. Proszę uważać, zatoka wyłączona z użytkowania. Roboty drogowe także na Asnyka, to w pobliżu kościoła. No i mamy też przebudowę Dobrzeckiej Świętego Michała w Kaliszu. Tu prace realizowane etapami, a rozpoczęło się od remontu ulicy Stanczukowskiego, gdzie drogowcy powoli już wkraczają na jezdnię, a na pewno działają w bliskiej okolicy, więc proszę tam uważać. Ostrów Wielkopolski o tej porze przejezdny, a w samym mieście prace trwają nadal na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej i są coraz bardziej intensywne, więc tam zwężenia, ograniczenia, ciężki sprzęt uważamy, zwalniamy. Nadal także trwa przebudowa ulicy Klasztornej, a przy wyjeździe z Ostrowa natkniecie się na ekipy na drodze numer 36, a więc trasa w kierunku Krotoszyna.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Ledwo się wakacje rozpoczęła, już uruchomiono 10 nowych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Nowe urządzenia kontrolują prawie 98 km dróg. Uruchomienie wpisuje się w rozbudowę systemu, który już w pierwszym kwartale tego roku wykrył ponad 344 tysiące przypadków przekroczenia prędkości, więc to dobrze, jest ich więcej, ale robią swoją robotę.
3: No oczywiście i wzbogacają budżet. No, no i to niemałe złotówki, tak. Uważajcie na trasach, jedźcie bezpiecznie, a my gramy dalej.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: To Metzner z numerem Gotham. Tak a propos spadania, to Chorwaci spadają do domu. Już na wakacje do Chorwacji
1: ale
0: wracają.
1: Ale to tak idealnie, tak, no, nie? Wiesz, no, akurat w takim terminie.
0: Przegrali z Portugalią w nocy na tym zabawnym amerykańskim mundialu, tak? Mm-hmm. Amerykańsko-kanadyjsko, tak, i w ogóle. Ale z punktu widzenia amerykańskiego jednak zabawny dość. W niektórych momentach wręcz tragiczny. Tragicznie zabawny. Ale dobrze, zostawmy politykę i te sprawy. No, w każdym razie, Chorwaci jadą do domu, Szwajcarzy prowadzą z Algierią 2-0, więc chyba się jeszcze utrzymają i pograją dalej, a ładny kraj, prawda?
1: Bardzo.
0: Więc dlaczego miałby odpaść od razu? No, Ronaldo też nie będzie płakał, bo jednak skoro wygrali, to łezki nie uronił, więc wszystko jest okej.
1: Jeszcze przejdzie moment, bo on może płakać na przykład ze wzruszenia, bo wygrali.
0: On jest jednak wrażliwym chłopcem.
1: To wrażliwy facet jest.
0: Zdecydowanie.
1: To takie są emocje, że ja się nie dziwię, nie jeden kibic też płacze.
0: Oj tak, na trybunach to się dzieje. Ba, u nas to nawet telewizorami rzucają, jak nasi przegrają.
1: To ja bym wolała tak jak Norwegowie, żeby powiosłować na trybunach.
0: Można i tak, i w ten sposób. Zostawiamy mundial, za chwilę do was wracamy. Radio Centrum.
2: Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Reklama. Radio Centrum.

0: Czambiczek Ero poranku, twist, no to jest ryzykowno, jeżeli ktoś jeszcze nie jest rozruszany, ale jak bioderka popracowały z samego rana, to i twista można. Właśnie o to mi chodzi, żeby nie strzyknęło wam gdzieś.
1: Jeden twist, drugi twist, potem kawka i potem można twistować dalej.
0: Dobrze, ale uważajcie, bo to głupia sprawa o 6.45 doznać takiej kontuzji. Jak to powiedzieć szefowi? Tańczyłem twista o 6.30, strzeliło mi w krzyżu. No, dobra. Trzeci dzień lipca w kalendarzu. Kto się urodził przed laty? Rozpoczniemy, słuchajcie, od kącika filmowego Karoliny. Proszę bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Mamy pana, który jest świetnym aktorem, nie tylko. Jan Machulski, rocznik 1928. Polski aktor, oczywiście reżyser, twórca legendarnej roli w filmie Wabank. Skoro już otwieramy taki kącik filmowy, to Tom Cruise także dzisiaj świętuje. To jest człowiek, który jest urodzony w 62, ale nikt nie wie, ile ma lat, bo on tak młodo wygląda. Aktor znany z serii Mission Impossible, oczywiście Top Gun, wielu, wielu innych. Zdobył w tym roku Oscara specjalnego, to taka nagroda honorowa, wiesz, to całokształt.
0: Tom Cruise to jest taka amerykańska wersja naszego Krzysztofa Ibisza.
1: No nie wiem, wiesz, on tam kaskaderem jest,
0: ale
1: dodatkowo
0: młodszy
1: robi
0: z każdym rokiem
1: wiesz,
0: młodszy.
1: Sam. Powiem ci, że podejrzany to jest.
0: Dorota Masłowska też urodziła się 3 lipca, 83 rok, pisarka, dramatopisarka, autorka książki Wojna polsko-ruska.
1: No i mamy piękną dziewczynę na koniec, 89 rocznik, to Marina Łuczanko Szczęsna, oczywiście piosenkarka, kompozytorka i aktorka.
0: I prawdopodobnie szczęśliwa żona wraz z Wojtkiem
1: Szczęsnego.
0: Podróżująca, tak. Urodzeni 3 lipca są odważni, optymistyczni, lubią podróże i znajomości.
1: Szybko się uczą i chętnie dyskutują, do tego mają talent w kierunku nauk humanistycznych.
0: A marzą o tym, żeby zdobyć popularność i sławę, choć jeszcze brakuje im wytrwałości.
1: No, te talenty rozwiną spokojnie, ostoją ich i radością jest dla nich rodzina.
0: Wedle tradycji mają szansę na małżeństwo z bogatym, uwaga, obcokrajowcem. O, proszę.
1: Słuchajcie, na wakacjach trzeba się rozglądać. Szczęśliwa cyfra to 1.
0: Kamień szlachetny, bursztyn.
1: I sprzyjający znak zodiaku
0: to strzelec. Wszystkiego dobrego dla was.

0: To Teddy Swims o poranku za 5 minut 7, za chwilę najważniejsze wiadomości.
1: No i znowu wracamy do niesamowitego Andrzeja Bargiela, który zdobył bez użycia tlenu 8-tysięcznik Nanga Parbat. No i właśnie o jego wyczynach będziemy mówić.
0: Jeszcze kilka innych tematów ważnych dla nas, więc to wszystko o 7.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
8: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Reklama.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: To będzie dość pogodny piątek, raczej bez opadów. Zachmurzenie małe i umiarkowane w całym regionie, ale chłodniej niż w ostatnich dniach. 17-18 stopni o poranku i dziś maksymalnie 22, a uczucie chłodu momentami będzie nam potęgować nieco silniejszy wiatr. Powieje z zachodu nawet do 40 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
5: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem.

0: takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
2: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
3: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
4: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
1: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę. Przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, liczący wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanię czeka mecze z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej, nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawana z trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mayon Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
7: Prawie 6 minut po godzinie 7, piątek, piąteczek, w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteście, zróbcie radio głośniej, warto.
8: No właśnie, zróbcie sobie kawę, znajdźcie sobie przyjemne miejsce, bo zaraz będziemy wróżyć. Bardzo mi się podoba, co już mówią, że nie ma się co dzisiaj za wszelką cenę dopasowywać do reszty świata.
7: Absolutnie nie, rób ta, co chce, tak?
8: Indywidualistami lepiej.
7: O proszę, i nie mylić z egoizmem, to w ogóle nie to samo.
8: Nie, ale to taki zdrowy egoizm jest, wiesz.
7: Harry Styles teraz gra dla was.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w supercenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
3: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr. Materac. Kalisz, Kalinka Pierwsze Piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: 17 po 7 zaglądamy wysoko w gwiazdy i sprawdzamy na przykład co u barana.
3: No to bardzo proszę, barany niech słuchają, bo przed baranem dzisiaj sympatyczny dzień. Porozmawia szczerze o przeróżnych wydarzeniach, w których brał udział. Warto dzisiaj szukać rozwiązania rodzinnych problemów. Dzisiaj także można wpaść na bardzo dobry pomysł, który wiele ułatwi w miłości powodzenie.
2: Byku, zapragniesz odpocząć, najchętniej z dala od zgiełku i gwaru. Ktoś poprosi cię o pożyczkę albo pomoc w konkretnej sprawie. A ty dziś unikaj niepotrzebnego pośpiechu.
1: Bliźnięta.
3: Odezwijcie się do znajomych, do krewnych, bo będą mieli ciekawe propozycje. Nie denerwujcie się tylko, jeżeli będą to plany na ostatnią chwilę. Dzisiaj uda się dopasować do każdej sytuacji. Zmiany wejdą na dobre, a w miłości możliwe bardzo miłe niespodzianki.
2: Raku, ten dzień przyniesie ci kilka niespodziewanych wydarzeń. Będziesz bardzo spostrzegawczy, a układ planet sprawi, że piątek będzie sprzyjał wycieczkom i planowaniu podróży. Bądź dobrej myśli.
3: Lwie, zadbaj dzisiaj o siebie. Jeżeli zapragniesz zjeść coś pysznego czy wybrać się w piękne miejsca, to zrób to absolutnie bez żadnych wyrzutów sumienia. Dzisiaj wszystko sprzyja sztuce i przyjdą odpowiedzi na pytania, które będą cię mocno nurtować.
2: Panno, słońce sprzyja dzisiaj układaniu planów na różne wyjazdy, ale pytaj bliskich o zdanie, zanim nagle zarezerwujesz lot na drugi koniec świata. Także z ciekawych książek czy podcastów wysnujesz dzisiaj odkrywcze wnioski. No i przy okazji nie będziesz mieć zbytniej ochoty na spotkania z ludźmi. Także piątek w samotności, ale takiej przyjemnej.
3: We własnym najlepszym towarzystwie, jakżeby inaczej. Wago, uda się pocieszyć kogoś lub pomożesz pewnej bezradnej osobie. Zyskasz wdzięczność, sympatię. Dzień sprzyja właśnie zjednywaniu sobie na przykład sąsiadów i dalszych krewnych. Warto porozmawiać o wspólnych planach, a po południu znać chociażby chwilę na rozrywkę.
2: Koziorożec? Nie, skorpion. Skorpion będzie dziś zmęczony i gorzej rozumiany przez otoczenie. Dobry humor wróci, kiedy odpoczniesz, a komplement albo żart poprawi ci dzisiaj humor. Jeśli tylko się da, łap dobrą energię wtedy, kiedy będziesz miał do tego okazję.
3: Strzelcu, ja wiem, że piątek, ale dzisiaj będziesz musiał trochę popracować. Ktoś wymagający nagle przypomni sobie o jakichś zaległościach i obietnicach. Niestety nie wszystko uda się szybko wyjaśnić, ale na spokojnie. Dzisiaj nie rób niczego w pośpiechu, humor poprawi ci sport, tylko nie miej wyrzutu sumienia, że zajmujesz się tylko sobą.
2: Koziorożca czeka sympatyczny piątek. Rozmawiaj z ludźmi, słuchaj dobrych rad. Popołudnie to dobry czas, aby aktywnie odpocząć, zajrzeć w ciekawe miejsca albo wreszcie zająć się ulubionym hobby.
3: Wodniku, dzisiaj można na ciebie liczyć. Staniesz się bardziej niż zwykle wyrozumiały, uczynny. Chętnie komuś pomożesz bezinteresownie. Nie opłaci się dzisiaj spotykać z nudzieżami, bo narzekanie będzie cię denerwować. Się wcale nie dziwię. Szukaj nowych inspiracji i z optymizmem pomyśl o przyszłości.
2: Rybki będą dzisiaj bardzo rozmarzone. Mogą mieć małe trudności z przedstawianiem ludziom swoich pomysłów, bo będą dokładnie rozważać każdy szczegół. Osobiście, drogie rybki, pilnujcie ważnych spraw, a unikniecie nieporozumień. Popołudnie sprzyja trosce o dobry wygląd oraz o zdrowie.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr. Materac. Kalisz, Kalinka Pierwsze Piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.

0: takimi numerami pędzimy do Was o poranku w wakacje. 25 po 7, za chwilę najważniejsze wiadomości z regionu.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Zakupy tylko w Społem. AXA. Paluszki beskidzkie. Minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
1: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 7:30 punktualnie, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ważna zmiana w aptekach dla pacjentów. Zaprosimy na tegoroczne Dni Kobylej Góry, a w sporcie żużlowiec Paweł Sitek, najlepszy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na tę zmianę czekało wielu pacjentów, którzy od lat zmuszani byli do realizowania recepty tylko w jednej aptece. Od 1 lipca po rozpoczęciu recepty pacjenci mogą kupować leki niemal w każdym punkcie aptecznym w Polsce. O taką zmianę od lat starał się Janusz Pęcherz, senator Koalicji Obywatelskiej z Kalisza.
4: 5 lat temu zacząłem i tak walczyłem z tym trochę. To jest istotna zmiana i ważna. Pacjenci wyjeżdżają do sanatorium, a zaczęli receptę w Kaliszu, na przykład podaje Kalisz. No to tam jej nie zrealizują, bo już zaczęli w Kaliszu receptę. To były duże utrudnienia. Ja wystąpiłem z oświadczeniem, to jeszcze za poprzedniej koalicji, że rząd pracuje i na pewno to zrobią. Po jakichś 2 latach znowu się przypomniałem, bo nic nie zostało zrobione. Też mi powiedziano, że już prawie wszystko jest gotowe.
2: I na obiecywaniu się skończyło, więc parlamentarzysta temat podjął w trakcie obecnej kadencji. Najpierw przez kilka miesięcy system testowano w Kaliszu i Łodzi. Od 1 lipca wszedł w życie. Nie jest on obecnie obligatoryjny, ale w pierwszym dniu funkcjonowania przystąpiło do niego ponad 60% wszystkich aptek w kraju.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W ten weekend Kobyla Góra będzie świętować. W sobotę i w niedzielę nad Zalewem Blewąska odbędą się tegoroczne Dni Kobylej Góry.
5: Będzie jak zawsze się dużo działo. Będą koncerty, będzie wesołe miasteczko, wiele punktów gastronomicznych. Jeśli chodzi o nasze koncerty, w sobotę zagra dla Was Nowator oraz Łydka Grubasa, a w niedzielę zagra dla Was Tymek i zespół Łobuzy. Oczywiście nie zabraknie naszych lokalnych artystów, dlatego serdecznie Was zapraszam. Zabierzcie swoje rodziny, znajomych i widzimy się 4-5 lipca na imieniach Kobylej Góry. Do zobaczenia.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Wiesław Becki, wójt gminy Kobyla Góra. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 16, natomiast niedzielne atrakcje startują o 15. Paweł Sitek zwyciężył w eliminacji do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski, którą w czwartek rozegrano w Świętochłowicach. To jedyny żużlowiec ostrowskiego klubu, któremu udało się wywalczyć awans do finału.
6: Awansować do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski, który odbędzie się w Bydgoszczy, nie było łatwo. Z 3 eliminacji premiowane były tylko 3 czołowe miejsca, a z 1 zaledwie 2, z uwagi na to, że udział w finale mieli zapewniony polscy uczestnicy cyklu SGP2. Na torze w Świętochłowicach z 12 punktami pierwsze miejsce zajął Paweł Sitek. Inny z reprezentantów też od Ostrowia, Filip Seniuk, był 7 z dorobkiem 9 punktów. W Pile 8 punktów zdobył 16-letni Nikodem Łuczak, który zajął 8 miejsce. 14 był Gracjan Szostak. Finał młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski zaplanowano 25 lipca na torze w Bydgoszczy. Dodajmy, że dla Pawła Sitka będzie to kolejny finał prestiżowych zawodów w tym sezonie. Wcześniej jechał w finałach srebrnego i brązowego kasku. Młody wychowanek też od Ostrowia ma już na koncie medal indywidualnych Mistrzostw Polski, ale wywalczony kilka lat temu w klasie 250 cm3. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 26:08 kolejna runda po drogach naszego regionu o poranku. Sprawdzamy, jak sytuacja na najważniejszych drogach, a więc zaglądamy tym razem na krajówki. 11 przejezdna na całym odcinku bez żadnych utrudnień. Droga numer 12 również, poza oczywiście miejscem, w którym pracują drogowcy. Z Duny Opatówek tam nadal mamy tymczasową organizację ruchu, zwężenia, a wszystko po to, żeby później było zdecydowanie lepiej. Ten remont ma się zakończyć z końcem tego roku, więc jeszcze przyda się odrobina cierpliwości. możliwości. Ponadto w regionie na drodze numer 36 przejazd bez utrudnień, poza pracami na wysokości Zacharzewa i Lamek pod Ostrowem. No i droga numer 25, tutaj wszystko odbywa się płynnie, jeśli chodzi o ruch. Drogowcy pracują dzielnie w czasie wakacji. W Kaliszu między innymi działają na Stanczukowskiego. Tam zaczął się remont, który związany jest z przebudową Dobrzeckiej i Świętego Michała, a właśnie prace ruszyły o tę stronę ulicy Stanczukowskiego. Proszę uważać tam, gdzie już ciężki sprzęt się pojawił. Do tego też dokłada informacje o Górnośląskiej, wymiana Kostki Brukowej, przystanek Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum. Tam też uważamy i zwalniamy. Ostrów Wielkopolski, Leduchowskiego na dużym odcinku. Coraz więcej pracy, coraz więcej utrudnień i nadal też standardowo Klasztorna od Strzeleckiej do granicy z Wysockiej. Tam nadal mamy zwężenia i ograniczenia prędkości.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Zabieramy się za egzamin na prawo jazdy. Są dane przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury. No i bardzo proszę, to 17-latkowie osiągają najlepsze wyniki na egzaminach na prawo jazdy. W ciągu ostatnich 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdał egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Jest to ponoć wynik dużo lepszy niż ten osiągany przez starszych kandydatów.
0: No i proszę, i to oczywiście cieszy, bo być może jest to dobra perspektywa, że ci 17-latkowie, którzy tak fajnie zdadzą te egzaminy, nie będą uzupełniać tych później złych statystyk.
9: No właśnie, tak. Ponoć to są ci najbardziej zmotywowani.
0: I niech tak pozostanie.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Denzel z numerem na lato i na wakacje. Za 17 minut godzina 8. Lato ma to do siebie, że jest gorąco. I od czasu do czasu zdarza się, że ktoś wpadnie do sklepu po wodę. I pół biedy, jak to jest taki klient, taki klient.
1: Taki z ulicy, taki po prostu.
0: Gorzej jak skarbówka.
1: Tu trzeba się mieć na baczności, bo wychodzi na to, że tam urzędnicy mają czasami takie, można by nawet rzec, nie do końca może fajne i etyczne podejście do takich tematów. I tak było w pierogarni Ciasto i Farsz w Szczecinie na przykład.
0: Otóż czytamy w sieci, że tam to miejsce zostało ukarane mandatem w wysokości 500 zł.
1: Na szczęście
0: za sprzedaż butelki wody bez parangonu kilka minut przed oficjalnym otwarciem lokalu. Klientką, która szukała wody, okazała się bowiem, i tutaj zaskoczenie, urzędniczka skarbowa. No i teraz tak. Pracownica lokalu stwierdziła, że są w szoku. Oczywiście fala hejtu w internecie, bo lokal oficjalnie jeszcze nieczynny. No i rzeczywiście poszło podobno bez paragonu na szybko, bo woda, bo gorąco, bo być może chciało się pomóc. I teraz co?
1: I tak teraz jest. No człowiek właśnie, jak będzie naprawdę potrzebował pomocy, no to może jej nie dostać, bo tu będzie już taki pstrykus. A to może taki mały apel, że na drugi raz nie robić takich podstępów nieładnych.
0: A bo my wiemy, że Skarb Państwa się wzbogaci, ale czy o to chodzi?
1: Nie, ale nieładnie. Radio na wakacje.
2: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C. 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.

0: No dobrze już. Pani Sanach, już wystarczy. No tylko całowanie i całowanie w głowie.
1: Ale poczekaj, oprócz całowania, to no, czy to wszystko na co stać? No właśnie, to pytanie, czy będzie nas stać? Agres, maliny, polskie specjalności. No. To proszę, to ponoć na wagę złota będą
0: drogo,
1: wszystko upały.
0: Drogo.
1: No, trochę będzie problem.
0: W wiadomościach o ósmej, tak? Zajrzymy na bazarek. Rozumiem.
1: Zajrzymy do ogrodników, do ministra rolnictwa. No będzie to temat ważny.
0: Szczegóły punktualnie o godzinie 8.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w supercenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026, ta niedziela 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
9: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15:00 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Reklama.
10: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek na południu Wielkopolski, a z upływem dnia trochę więcej chmur, ale jednak nie będzie padać według synoptyków. Napływa trochę chłodniejsze powietrze niż w ostatnich dniach z zachodu i północnego zachodu. Do 40 km na godzinę dziś powieje, a na termometrach od 18 stopni o poranku, tyle teraz w Kaliszu, do maksymalnie 22 stopni po południu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 8.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym.

0: z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
2: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
3: To 100% pójdzie w glebę.
1: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
4: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
1: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica, ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
5: Kursy walut.
6: Poranek, więc zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro to 4 zł 28 groszy, dolar amerykański 3,74, frank szwajcarski 4 zł 66 groszy, a funt brytyjski równe 5 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje.
7: No to świętujemy nie tylko z okazji piąteczku, piątuni czy dnia cioci i wujka, ale także dlatego, że są osoby, które dzisiaj mają imieniny. Alfreda, Anatol, Jacek, Józef.
6: Leon, Radomir i Tomasz dziś świętuje.
7: Twoje?
6: Nie, to nie moje, no ale nie zaszkodzi. No nie zaszkodzi.
7: To najlepszego.
6: Śpiewaj.
7: Przy piąteczku. Ale jak śpiewaj, to na imieniny się nie śpiewa.
6: 100 lat tam coś. Ach, dobrze.
7: Ale chcesz oszczędzić to, oszczędź
6: ale
7: to
6: słuchaczom. Chciałem zauważyć, że pośród Alfredów, Anatolów, Józefów, Leonów na pewno znajdzie się nie jeden wujek. Też.
7: Tak, no. I ciocia też powinna również się tu znaleźć.
6: Zwłaszcza wśród Alfredów.
7: No. Zwłaszcza.
6: Tak. Gramy.
5: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
7: Z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: 16 minut po godzinie 8. My teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata, na te, na których będziemy, bo na kopanym mundialu nas nie ma, ale okazuje się, że mamy dobrą polską reprezentację.
1: No proszę cię, to historia wręcz wzywa. Mamy, słuchajcie, rycerzy. Rycerska kadra Polski, która bierze udział w Mistrzostwach Świata w sportowych walkach rycerskich. Tak? Takie istnieją.
0: Zupełnie serio. I mamy tam swoje sukcesy, jak się okazuje, bo w 2024 roku z takich turniejów przywieźliśmy 18 medali, z czego 5 złotych. Tak
1: jesteśmy,
0: to się nazywa.
1: W światowej czołówce.
0: Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich. Polska reprezentacja, czytamy w sieci, prosi o wsparcie, bo chodzi o to, żeby trochę tam na nich zebrać, bo generalnie mają te sprzęty, rzemienie, nity, paski, skóry, ale trochę
1: suplementy
0: brakuje.
1: Suplementy i izotoniki
0: tak,
1: też.
0: Tak, i na wyjazd brakuje na te mistrzostwa.
1: Tak, logistyka wyjazdu, że trzeba im to ściągnąć z głowy, niech tam zostają tylko kaski, hełmy. Piszą, że zbroja może być ciężka, ale wyjazd nie powinien, więc oni tu potrzebują naprawdę mega wsparcia.
0: Przeglądam wyniki z ostatnich lat i wszystko wskazuje na to, że nasi mają szansę na coś więcej niż ci od piłki kopanej. Czyli prawdopodobnie tak, wyjdą z grupy,
1: raczej
0: powalczą na tych mistrzostwach.
1: Może nawet podium będzie.
0: No i jest szansa na konkretny sukces.
1: I ciekawa jestem, jak kibicuje się rycerzom w takiej walce.
0: No, a gdzie to pokazują w telewizji, bo ja chciałbym zobaczyć.
1: My od razu bardzo prosimy i postulujemy, żeby to telewizja wzięła.
0: Obowiązkowo.
1: Będziemy oglądać.
0: W najlepszym czasie to puszczajcie. Będzie oglądalność.
2: Radio na wakacje.

0: Panowie z Benson Boone, 20 po 8, za chwilę wiadomości.
1: No, mówiliśmy o kontrolach Urzędu Skarbowego, to proszę, zapraszamy na lody, ale trzeba uważać.
0: Kontrole sanepidu nam się szykują, tak? Inspekcja ruszyła w teren, sprawdza lodziarnie kaliskie i sprawdza także, co się dzieje na targowiskach. A to zupełnie serio sprawa, bo w czasie upału różne rzeczy się sprzedaje.
1: Tak.
0: I to może nam zaszkodzić.
1: Bardzo
0: jak jest,
1: nawet.
0: No właśnie, sprzedawane w nieodpowiednich warunkach. Więc sprawdzą, czy jest bezpiecznie, tak?
1: Tak jest, a szczegóły tych kontroli w wiadomościach o 8.30.
0: To już za chwilę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: To Dawid Podsiadło z nowym numerem na błysk. 8:30 wiadomości, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Weekendowe kontrole sanepidu kaliskich lodziarni i targowisk. Wóz strażacki z gminy Lisków trafi do Mołdawii, a w sporcie rekord życiowy młodego sprintera z Ostrowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Lodziarnie i targowiska pod lupą sanepidu. Kaliska Inspekcja Sanitarna ruszyła w teren z weekendowymi kontrolami, podczas których sprawdzane będą wprowadzane do obrotu produkty spożywcze różnego pochodzenia.
4: No, musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie. Jeśli chodzi o kontrole weekendowe, to u nas nie ma typowych obiektów sezonowych, dlatego oprócz targowisk będziemy sprawdzać również obiekty małej gastronomii, głównie takie, przy których są jakieś ogródki zewnętrzne, punkty sprzedaży lodów czy lodziarnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Napierała z kaliskiego sanepidu. Kontrolerzy będą sprawdzać warunki przechowywania produktów, warunki chłodnicze czy podłączenia wody, jak i oczywiście pochodzenie artykułów. W niektórych przypadkach są pobierane próbki do badań mikrobiologicznych. Za nieprzestrzeganie norm higienicznych grozi kara mandatu, a w sytuacjach drastycznych nawet natychmiastowe zamknięcie lokalu.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: W OSP Strzałków służył przez wiele lat, a kilka kolejnych posłuży strażakom z Kagu w Mołdawii. Mowa o wozie strażackim przekazanym w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Polega ona na wymianie doświadczeń między ochotnikami z naszego województwa, a strażakami z kraju nad Dniestrem oraz wspieraniu ich używanym, ale nadal sprawnym sprzętem.
5: To są samochody w bardzo dobrym stanie, ale u nas już wycofywane z użytkowania. Kiedyś my korzystaliśmy z takiego wsparcia z zachodu. Teraz możemy podzielić się również tymi wozami strażackimi i sprzętem z tymi, którzy tego potrzebują. Tam to zapotrzebowanie jest olbrzymie. W Polsce te samochody już mają nieznaczną wartość. Może jeszcze gdzieś byłyby użytkowane, ale w ten sposób też pokazujemy solidarność z Mołdawią, z krajem, który jest jeszcze bardzo biedny i który tego wsparcia potrzebuje.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. OSP Strzałków przekazała Renault z 1983 roku. Wsparcie trwa od kilku lat. W tym czasie z Wielkopolski, m.in. z OSP Stawiszyn, Sieroszewice, Czajków i Siemianice, przekazano Mołdawianom 12 wozów strażackich. Niezłe otwarcie 58. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce do lat 18 w Lublinie dla lekkoatletów Stali Ostrów. Najbardziej wartościowy wynik uzyskał młody sprinter Borys Rachuta.
6: Borys Rachuta w eliminacjach biegu na 100 metrów ustanowił nowy rekord życiowy 10 sekund i 67 setnych, poprawiając tym samym o 7 setnych najlepszy bieg sprzed kilku dni z Ostrowa. W finale nie dość, że wiatr nie był już tak sprzyjający, to jednak Rachuta nie był aż tak szybki i z czasem 10 sekund 83 setne zajął 6. miejsce. Powtórka wyniku z eliminacji dałaby brązowy medal. Inni reprezentanci stali pierwszego dnia mistrzostw zaprezentowali się z niezłej strony. Aleksandra Andraszak w biegu na 400 metrów zakwalifikowała się do piątkowego finału B na tym dystansie. Mikołaj Mus wywalczył przepustkę do finału skoków Dala, a Nel Kopras zakwalifikowała się do finału skoków zwyż. Mistrzostwa Polski do lat 18 potrwają w Lublinie do soboty. To jedna z niewielu imprez mistrzowskich w ostatnich latach, z której reprezentanci klubu sportowego Stale La Ostrów mogą wrócić bez medalu, chyba że ktoś sprawi bardzo miłą niespodziankę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut będzie godzina 9, więc sprawdzamy sytuację na drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy dziś bardzo dobre. Nie ma żadnych utrudnień związanych z kolizjami. Oby tak pozostało, życzymy Wam bezpiecznej drogi. Pamiętajcie jednak o tym, że kierowcy, drogowcy nadal pracują, działają. Ciężki sprzęt między innymi mamy miejscami tam, gdzie rozpoczęły się remonty, a więc Stan Czukowskiego to długofalowa przebudowa do Brzecka Świętego Michała w Kaliszu. Prace będą realizowane kolejnie. kolejnymi etapami. Drogowców spotkacie także na drodze numer 12, nadal za Kaliszem z Duny Opatówek. Dalej także proszę uważać na Górnośląskiej, tu wymiana kostki na przystanku Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum. W Ostrowie Wielkopolskim Klasztorna i Leduchowskiego, a jeśli chodzi o Pleszew, no to proszę uważać tutaj na trasie Pleszew-Chorzew. Tam opady spowodowały podmycie asfaltu, droga się osunęła i obniżyła. Służby oczywiście to wszystko na bieżąco naprawiają. No i cóż, jeżeli coś się dzieje na drogach, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące międzynarodowego transportu drogowego. Zmiany obejmują przewoźników, którzy od teraz muszą wyposażyć swoje pojazdy w inteligentne tachografy drugiej generacji. Brak takiego urządzenia może oznaczać dotkliwe konsekwencje finansowe, w niektórych przypadkach nawet wyłączenie pojazdu z dalszej jazdy za brak nawet 12 000 złotych kary.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Zaglądamy właśnie do historii muzyki. Rok 59 na początek. Nowy Jork. Tam urodziła się popularna w latach 80. amerykańska wokalistka Laura Branigan.
2: Jej największe przeboje to Gloria Self Control. Artystka odeszła w 2004 roku, zostawiając fajne kawałki, a między innymi właśnie Self Control dla Was.

0: To wielki przebój lat 80. Self Control, a teraz w kalendarzu muzycznym rok 1960.
1: W Londynie urodził się Vince Clark, klawiszowiec w grupach Depeche Mode, Yazoo i Erasure.
0: No właśnie, Robert Moore tak się nazywa i te brzmienia to już jest coś, co rozpoznajemy. Po jednej nutce, Depeche Mode.
1: You can't get enough.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek, chmury też się pojawią później, ale nie przyniosą nam dzisiaj opadów deszczu. Na południu Wielkopolski znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. Dopływa do nas powietrze z północnego zachodu. 18 stopni od samego rana, tyle teraz pokazują termometry w Kaliszu i Ostrowie, a dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
4: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
6: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
4: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
7: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
4: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. 16-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach

0: Wszystkich w Krakowie.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić.
2: Byliśmy
1: o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Jala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3 setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro. A dziś o 4. rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
4: 5 minut mamy po godzinie 9:00, piątkowy poranek, wakacyjny. I jak to smakuje? Zupełnie inaczej, prawda? Gdzieś tam już...
5: No... Jak arbus z truskawkami.
4: O, ładnie, dobrze, tak. Nie, bo tak sobie pomyślałem, że ktoś właśnie teraz jest w pracy i może myśli już o ostatnich godzinach, bo na przykład zaczyna urlop. O,
5: a, no powiem ci, tacy, że to jest dobry termin na urlop, dobry.
4: Są też tacy, którzy nas słuchają i właśnie kończą urlop już, taki pierwszy turnus, może być i tak.
5: Ale wspomnienia pozostają, to też jest ważne.
4: A wspomnienia z wakacji potrafią pozostawać na długo, bardzo różne oczywiście. Życzymy tych najpiękniejszych i gramy Kid Rock.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Słynna piosenka sprzed lat, w której rolę główną gra ketchup.
1: Jak masz, zobacz, jak z takiej prostej rzeczy można zrobić hit.
0: Ja myślę,
1: jeszcze
0: że...
1: układ taneczny
0: tak,
1: do
0: można,
1: tego.
0: Tak.
1: Wakacyjne atmosfery, to proszę.
0: Wiesz, a gdyby po polsku spróbować też.
1: Z chrzanem czy z ketchupem?
0: Z majonezem.
1: Nie z chrzanem, bo to lepiej będzie brzmiało.
0: To byłoby dobre. No, to byłoby
1: jak
0: dobre.
1: Macie pomysł na tekst to, i muzykę
0: to jest
1: i układ
0: piosenka,
1: taneczny.
0: Której nie da się schrzanić.
1: Nie, absolutnie.
0: Absolutnie, tak. No, to jest
1: i w oczy
0: hit.
1: Nie będzie szczypać.
0: Jakby co, to wpiszcie nas tam do tych wszystkich praw autorskich, bo chcemy swoje też.
1: Pomysłodawcami jesteśmy.
0: No właśnie, chcielibyśmy swoje zgarnąć w tym temacie. A teraz zmieniamy temat i ruszamy na zakupy. Otóż lemoniadę będzie można sprzedawać bez przeszkód. Nie w Polsce, nie.
1: To w Polsce mieliśmy już nie jeden tak zwany donos na dzieci, tak, które sprzedawały lemoniadę.
0: No, bo to jest taki łatwy trop, prawda? No, widzisz to dziecko, donosisz, przyjeżdżają odpowiedni urzędnicy.
1: Finansów, zbiera na podręczniki, ale nie trzeba donieść.
0: Na szczęście są tacy, którzy stawiają na zdrowy rozsądek. W Michigan za oceanem dziecięce stoiska z lemoniadą będą uwolnione od zbędnej biurokracji. Tak zdecydowała tamtejsza Izba Reprezentantów.
1: Tak, przyjęła projekt ustawy, który ma pozwolić nieletnim właśnie sprzedawać lemoniadę i inne proste napoje bez absolutnie żadnych zezwoleń czy opłat licencyjnych.
0: I od tego momentu dzieci już bez przeszkód będą się mogły uczyć przedsiębiorczości przy stoliku z lemoniadą, a nie w kolejce po urzędowe pozwolenia. Tak więc liczymy też na naszych urzędników.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama. Duet na rano.

0: ciągnie do ciebie.
1: To męskie granie. Wersja na rok 2026, a za chwilę wiadomości.
2: A w nich też będzie męskie granie i to będzie Kaliska Husaria i nasz reporter Łukasz Kostecki, który także w rugby.
1: Powołany? Tym razem? Powołany chyba.
2: Będzie się działo to wszystko w Śremie.
1: A Kaliscy Husarzy będą właśnie walczyć w ważnym spotkaniu. O tym powiemy o 9.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Roxette do poranku w piątek, a teraz już pora na najważniejsze wiadomości o 9.30. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kreatywna księgowość i lewe faktury w Kaliszu. Nocny pożar w Ostrowie. Kaliscy husarzy będą próbować swoich sił w Śremie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 200 tysięcy złotych trafiło na konto księgowej, która okradała własną firmę. Teraz 49-latce grozi do 12 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Kaliszu.
4: Jak się okazuje, 49-latka swój przestępczy proceder prowadziła przez blisko 6 lat. Kobieta, wykorzystując swoje uprawnienia oraz dostęp do systemu finansowo-księgowego, przygotowywała zestawienia płatności przeznaczone do akceptacji przez przełożonego. W zestawieniach tych, pod nazwą jednego z rzeczywistych dostawców, wskazywała jednak własny numer rachunku bankowego zamiast rachunku należącego do kontrahenta. Po zatwierdzeniu płatności przez przełożonego realizowała przelewy na swój prywatny rachunek bankowy, doprowadzając w ten sposób do przekazania środków pieniężnych spółki na swoje konto. Jak informuje kaliska policja, 49-latka na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszała zarzut obejmujący 55 czynów. Przez te kilka lat na konto kobiety trafiło blisko 200 tysięcy złotych. Teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za przestępstwa, których się dopuściła, grozi jej kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nocny pożar w Ostrowie Wielkopolskim. W piątek około 2.30 miejscowa straż pożarna otrzymała zgłoszenie w sprawie palącego się domku letniskowego przy ulicy Pieszej.
5: Przybyliśmy na miejsce zdarzenia, potwierdziliśmy treść zgłoszenia o tym palącym się domku letniskowym. Ugasiliśmy pożar, sprawdziliśmy dokładnie pogorzelisko. Nie stwierdziliśmy na szczęście osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwała blisko 2 godziny. Brało w niej udział 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kaliska Husaria w tę sobotę będzie próbowała podbić Śrem. 10-osobowa ekipa, która tego dnia będzie rywalizować w 11. edycji Beach Rugby Śrem, stanowi trzon odbudowanej seniorskiej drużyny Husarii. 4 lipca Kaliszanie staną do rywalizacji w turnieju rugby plażowego.
6: Jesteśmy jedną z 9 ekip, które się tam pojawią. Oprócz nas i gospodarzy zapowiedziały się kluby z Poznania, Sopotu, Gdańska, Wąbrzeźna, Szczecinka, Giedrz, Wałtu i Jarocina. Dla wielu naszych zawodników będą to pierwsze w życiu mecze rugby. Łatwo nie będzie, ale takie turnieje potrafią wiele nauczyć zawodników, ale co dla nas ważne jako dla klubu, turnieje plażowe rozgrywane w letniej atmosferze na ciepłym piasku przede wszystkim uczą czerpać radość z gry.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Kostecki, zawodnik Husarii Kalisz, a na co dzień nasz redakcyjny kolega. W ciągu ostatnich lat kaliscy rugbyści parokrotnie stawali na podium Mistrzostw Polski Rugby League, a niektórzy z nich zaprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej. Teraz czas na sprawdzian w rugby na piasku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
1: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
1: Armatura24.pl.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
9: Z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, porozmawiamy o zaczynających się latem inwestycjach drogowych w regionie, konkursie dla kół gospodyń wiejskich oraz przygotowaniach do Wielkopolskiego Dnia Pszczoły na Zawodziu. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: gdyby Judas Konga. I to się nazywają taneczne rymy, a teraz czas na zmianę nuty.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
0: Album o tytule For Those About to Rock We Salute You, czyli wy już wiecie, że to będzie AC/DC, kawałek Let's Get It Up. No to ode mnie ze szczególnymi pozdrowieniami dla słuchacza Radia Centrum, Konrada.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa w super cenie, a z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,99 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
4: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
6: Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek, choć chmur przybywa. Jednak według speców od pogody piątek bez opadów i raczej z większą porcją słońca. Chłodno, bo napływa do nas powietrze raczej z północy i zachodu, to południowe odpuściło. Efekt na termometrach teraz niespełna 20 stopni, na dziś maksymalnie 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
5: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
4: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
6: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
4: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że

0: Pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 4 minuty mamy po godzinie 10. Za kilka chwil będziemy oczywiście zaglądać do świata, no, ciekawego, googlotkowego.
3: Celebrytów.
2: Tak. A nie wiem, tego nie powiedziałem.
3: Może być świat coś przyjemniejszego.
2: Tak, może być świat ciekawych zwierząt. Wynalazków, no, zwierząt, to cokolwiek. No. Tak. A teraz zaglądamy do najnowszych przebojów. Milky, Just the Way You Are w zupełnie nowej wersji. To jest kawałek sprzed lat.
3: Mówisz?
2: To fajnie brzmi.
3: Ale fajnie. Stare, ale jare, jak to mówią.
2: To gramy. And it goes.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: To jest to oczywiście mundialowa piosenka Shakira. 18 minut po 10, no to my zaglądamy teraz na mistrzostwa.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
2: A tam pełno mediów przeróżnych z różnych krajów, no i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. No i pewna dziennikarka bardzo popularnej stacji ABC niedawno pojawiła się na wizji, żeby opowiedzieć o jednej z 16 finału.
0: Tam grały Stany Zjednoczone z Bośnią i Hercegowiną i teraz cytujemy fragment wypowiedzi pani dziennikarki, który trochę tak obrazuje to, jak Amerykanie postrzegają Europę momentami i te pojedyncze, drobne państewka w Europie.
2: No dobrze, to brzmiało to tak. W jednej 16 finału USA zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jeżeli chodzi o Bośnię, to nawet nie wiem, gdzie leży na mapie, ale nawet nie chcę wiedzieć, bo liczy się tylko Team USA.
0: Wróciliśmy, jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek.
2: Takie jest
0: powiedziała słowo. To na żywo, ukazała swoją sporą ignorancję, spotkała się oczywiście z krytyką i przeprosiła za swoje zachowanie. I myślę, że teraz już wie, gdzie leży Bośnia i Hercegowina.
2: Ja myślę, że wie i powinna, bo się okazuje, że prezydentem stacji, dla której pracuje, jest człowiek urodzony w Sarajewie, dziennikarz bośnieckiego pochodzenia.
0: Wpadka, premii nie będzie.

0: 23 minuty po godzinie 10. Już za chwilę kolejny odcinek cyklu Tak się mówi. Na antenie Radia Centrum gościem reporterki Radia Centrum Agnieszki Walczak będzie Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Tak się mówi i tak się słucha Radio Centrum.
2: To rozmowa o 10.30.
3: Reklama.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Zakupy tylko w Społem. Aksa. Paluszki beskidzkie. Minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
3: Reklama.

0: To Kuba i Kuba w duecie z numerem Stygnie lato, a teraz już czas na program Tak się mówi.
1: Nie będzie L, nie będzie U, będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Mamy wakacje, ale Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i pan marszałek nie odpoczywacie.
3: No nie odpoczywamy, bo musi być ciągłość działania, a przed nami wiele wyzwań i też wiele rozstrzygnięć. Podczas sesji sejmiku różne sprawy rozstrzygamy. No i realizujemy przedsięwzięcia, a okres wakacyjny to również dobry czas na to, żeby realizować inwestycje.
2: Wspomniał pan o sesji sejmiku, więc może od tego zaczniemy, bo na ostatniej przekazaliście jedną z nieruchomości w miejscowości Murowaniec gminie Koźminek. Co to za nieruchomość i jaki jest plan na to?
3: To jest budynek po byłym szpitalu psychiatrycznym, który był w Murowańcu, został przeniesiony do Sokołówki. Obiekt od kilku lat jest nieużytkowany, ale wspólnie z panią Moniką Nowak, burmistrzem Koźminka, doszliśmy do porozumienia, że gmina przejmie ten obiekt i go zagospodaruje na własne cele, ale my również planujemy w tym miejscu utworzyć taki ośrodek niemarnowania żywności, który będzie zajmował się propagowaniem właśnie tej idei, więc wspólnymi siłami będziemy z gminą Koźminek ten obiekt zagospodarowywali, natomiast formalnie właśnie przekazujemy gminie ten obiekt, tą całą nieruchomość właśnie po to, żeby ją uratować przed zniszczeniem.
2: To jest pomysł Urzędu Marszałkowskiego o to, w jaki sposób gmina planuje wykorzystać ten obiekt, zapytamy panią Monikę Nowak. Ale powiedzmy też o inwestycjach drogowych, bo tych sporo będzie w najbliższym czasie, tych finansowanych właśnie przez Urząd Marszałkowski. Na co mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą liczyć? Na które drogi?
3: Tutaj mamy bardzo dużo zadań inwestycyjnych, do których się przygotowujemy, albo takie, które już trwają. I też decyzja z ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzająca do wieloletniej prognozy finansowej 35,5 miliona złotych na budowę drugiego etapu drogi wojewódzkiej 444, czyli między Czarnym Lasem a Ostrzeszowem, a konkretnie chodzi o 4-kilometrowy nowy odcinek drogi, który będzie obwodnicą miejscowości Szklarka Przygodzicka. Teraz ta droga przebiega przez tą miejscowość, jest w bardzo kiepskim stanie, ale też chcemy odciążyć tą miejscowość i przygotowujemy się właśnie do budowy tej drogi. Wkrótce będzie przetarg i mam nadzieję, że do 2028 roku ta obwodnica powstanie.
2: Ale jakie to są pieniądze?
3: To jest 35,5 miliona złotych, tak jak już wspominałem, ale oczywiście również środki na modernizację drogi wojewódzkiej 449 w gminie Grabów nad Prosną od miejscowości Palaty do miejscowości Giżyce. Ponad 20 milionów złotych na ten cel już przeznaczyliśmy. Ponad 60 milionów na przebudowę drogi wojewódzkiej 449 od ronda w Brzezinach do granicy z województwem łódzkim. Tam ten koszt jest większy, bo tam również musimy przebudować most w samych Brzezinach. Olbrzymia inwestycja, długo wyczekiwana przez mieszkańców. No i fatalny stan drogi wojewódzkiej. Ale tych zadań inwestycyjnych mamy więcej, bo kontynuujemy chociażby przy drodze 470 budowę ścieżki pieszo-rowerowej już teraz na terenie gminy Żelazków, a więc od przejazdu kolejowego do Skarszewa, nowy odcinek, a docelowo chcemy, żeby ta ścieżka połączyła miasto Kalisz z zakładem Orli Staw, czyli dosyć długi odcinek, chociaż już znaczna część została wybudowana. No i trwają prace za około 100 milionów złotych na drodze wojewódzkiej 442 w gminie Chocz. Olbrzymia inwestycja, też bardzo długo wyczekiwana. Kolejne zadanie na drodze 443 na terenie gminy Gizałki. Przebudowa mostu w Nowej Wsi, ona już dobiega końca, ale też przeznaczyliśmy kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych na kontynuację budowy drogi od ronda w Gizałkach w stronę Grodźca i też przygotowujemy się tam do realizacji tych zadań. Także to są takie większe zadania inwestycyjne. Oczywiście jest mnóstwo mniejszych, bo warto też podkreślić, że jesteśmy już przygotowani do budowy drogi wojewódzkiej 450 od granic miasta Kalisza do Gostyczyny.
2: O to chciałam zapytać.
3: Mamy już właśnie...
2: Ten słynny zakręt i skrót.
3: Tak, tak. I teraz tylko poszukujemy środków na ten cel. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli o tym powiedzieć. Natomiast w samej Gostyczynie trwają już prace modernizacyjne i budowa ścieżki pieszo-rowerowej, ale również przebudowa tej drogi. To właśnie teraz się odbywa.
2: Są wakacje. Bardzo często w tym okresie widzimy koła gospodyń wiejskich na różnego rodzaju festynach, na dożynkach, które też niebawem. I dla kół gospodyń wiejskich też macie program, który umożliwi dodatkowe fundusze na ich działalność.
3: Aktywność kół gospodyń wiejskich w Wielkopolsce bardzo mocno wzrosła. Widzimy to każdego roku, chociażby poprzez konkursy, które organizujemy, te konkursy kulinarne, w których one uczestniczą. Zawsze około 100 kół gospodyń wiejskich, a nawet więcej bierze w nich udział. Ale również są bardzo aktywne, jeśli chodzi o konkursy dotacyjne i właśnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. To jest trzecia edycja konkursu. 3 miliony złotych do pozyskania, do 6 tysięcy złotych wsparcie i to jest wsparcie w 100%. Nabór wniosków do 20 lipca. W ubiegłym roku ponad 700 takich wniosków wpłynęło. 525 otrzymało dofinansowanie, więc ta aktywność, widzimy, jest bardzo duża, ale to nas po prostu bardzo cieszy, bo w ten sposób pokazujemy też potencjał w mniejszych miejscowościach. Coraz więcej tych kół gospodyń wiejskich powstaje, a są nawet również koła gospodyń wiejskich w małych miasteczkach, więc widzimy, że to się bardzo mocno zmienia.
2: Na co to 6 tysięcy złotych mogą być?
3: 6 tysięcy to są środki, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś sprzętu, można przeznaczyć na zakup strojów, na tego typu przedsięwzięcia. Nie są to pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na wyjazd jakikolwiek, bo chcemy, żeby to jednak służyło rozwojowi kół gospodyń wiejskich.
2: A też widać, że te panie coraz częściej chcą być oryginalne i w te stroje w szczególności
3: inwestują.
2: Widzimy
3: to podczas różnych wydarzeń. Zawsze w sposób charakterystyczny koła gospodyń wiejskich chcą się ubrać, zaprezentować. Teraz otrzymały również wsparcie na zakup małych mobilnych kuchni warsztatowych. To nawet podczas podpisywania umów w sposób szczególny się prezentowały.
2: Potwierdzam, byłam na tym.
3: Właśnie, więc myślę, że to jest taki fajny kierunek, że młodym ludziom, bo to są osoby w różnym wieku, ale młodym ludziom również chce się przejmować tą pałeczkę pokoleń i rozwijać koła gospodyń wiejskich.
2: A okazja, żeby zobaczyć te koła gospodyń wiejskich i to, w jaki sposób się prezentują i co mają do zaoferowania, będzie na przykład w sierpniu. Co prawda to dopiero za miesiąc, ale szykujecie się do kolejnego Wielkopolskiego Dnia Pszczół. To już takie wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich, kaliskich wydarzeń wakacyjnych.
3: Kaliskich i wielkopolskich, bo tutaj przyjeżdżają i wystawcy z różnych części województwa wielkopolskiego. Oczywiście najwięcej jest z tej części kaliskiej, ale są z powiatu ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, no z tych ościennych również. 9 sierpnia na Kaliskim Zawodzie będziemy organizowali już po raz kolejny Wielkopolski Dzień Pszczół. Olbrzymie wydarzenie, które przyciąga kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Kalisza, ale również okolicznych miejscowości i turystów. Także bardzo serdecznie zachęcam. Będziemy jeszcze o tym oczywiście informowali, ale myślę, że można zaplanować bardzo ciekawe wydarzenie, gdzie również promujemy miód z Wielkopolski. I myślę, że warto zwracać uwagę na to, co kupujemy i skąd pochodzi.
2: Miód z Wielkopolski, bo wy też wspieracie pszczelarzy.
3: Wspieramy pszczelarzy w sposób bardzo konkretny na zakup węzy bądź ciasta pszczelego. Każdego roku przeznaczamy 2 miliony złotych na ten cel. Wkrótce będziemy rozstrzygać konkurs związany z powstawaniem nowych pasiek edukacyjnych. Takie tu w południowej Wielkopolsce powstały już w Przygodzicach i w Radlinie w gminie Jarocin. Wiem, że będzie kolejna powstawała. Wkrótce będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Również takie działania. No i oczywiście zakup sadzonych drzew miododajnych. Ponad 70 tysięcy drzew miododajnych posadziliśmy w Wielkopolsce w ciągu ostatnich 8 lat, więc myślę, że to też jest olbrzymie osiągnięcie.
2: Drzew, które są potrzebne nie tylko pszczołom, ale też nam, co odczuwamy właśnie
3: dokładnie
2: te
3: tak,
2: upały.
3: Więc to jest też dbanie o środowisko, o poprawę klimatu.
2: Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, ze mną w studiu był Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i dobrego dnia życzę.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Rozmawiała Agnieszka Walczak, a rozmowy posłuchacie też na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.

0: Za 8 minut godzina 11. To na koniec naszego porannego spotkania z wami zaglądamy do Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A tam będzie się działo bardzo przyjemnie. Dzieci, te duże i te małe, mogą wyskakiwać o 16.40, 18.20. Kolejne przygody żółtych stworków, minionki i straszydła tym razem.
0: Ojej, jak to minionki i straszydła? Znaczy, już same minionki wyglądają trochę jak straszydło, bo...
1: Nie, no gdzie przecież takie
0: jak
1: słodkie
0: nie?
1: są?
0: Przecież to ma jedno
1: ten
0: oko.
1: Ich język,
0: jedno
1: banana, oko. Banana. Ale, no i co? Ale no, nie wszystkie mają jedno oko.
0: No, okej, są takie też.
1: No jak to, ty nie znasz minionków?
0: To ja się nie przyjrzałem im wszystkim.
1: Oj, to masz. Dobra. No wiesz.
0: Muszę nadrobić zaległości. Okej, bije się w pierś, więc zapraszamy minionki i straszydła. Nowy rozdział uwielbianych minionków dzisiaj właśnie do zobaczenia w Kinie Centrum. Ale to nie wszystko, bo także jeszcze na wieczór gwiazdorska obsada w błyskotliwie pikantnej komedii o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego.
1: Będzie ciekawie, nie tylko dla par, bo ja myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że ta obsada naprawdę świetna. Tam Penelope Cruz i Edward Norton między innymi o godzinie 20. Jakbym jeszcze miała powiedzieć co w weekend, to dorzucę wam, że będzie także fajna czarna komedię produkcji francuskiej w Kino Kawka Koniec imprezy.
0: No i to wszystko, do zobaczenia.
1: Tak, w sobotę, koniec imprezy.
0: Koniec imprezy. Strona Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, tam szczegółowy repertuar, na pewno znajdziecie coś dla siebie, bo jest na bogato w ten weekend. A w Radiu Centrum, jak dobrze posłuchacie, zdobędziecie wejściówki do Kina Centrum.
1: O właśnie, bądźcie czujni, numer telefonu znacie. Marzanna, która nas za chwileczkę zastąpi, na pewno go jeszcze przypomni.
0: Oj tak, w imieniu Marzanny zapraszamy na kolejne godziny z Radiem Centrum. Dużo dobrej muzyki na lato i na wakacje to dla was, a my dziękujemy. Dobrego piąteczku, piątunia życzymy. Cześć.
1: Trzymajcie się, pa.
2: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: A naszą pogodę kształtuje dziś układ niskiego ciśnienia Zoe z nad Skandynawii. No i z tym układem jest związany chłodny front atmosferyczny. On się przemieszcza teraz z zachodu na wschód naszego kraju, a po przejściu tego frontu napłynie do nas kolejna porcja takiego chłodniejszego powietrza pochodzenia polarnego z nad północnego Atlantyku. I to czuć, że trochę chłodniej. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, no i ten wiatr jeszcze umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Miriam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
3: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej, od Latarni Morskiej w Rozewiu, aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
3: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7

0: Reklama.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Będzie sporo atrakcji dla dużych i małych, a wieczorem koncerty. Te wszystkie atrakcje czekają na uczestników festynu Nocy Świętojańskiej w Nowej Wsi. To już jutro. Zaproszenie w wiadomościach o 11.30.

0: 11.30, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielka niewiadoma, co dalej z sekretarzem starostwa kaliskiego po wydarzeniach w Brzezinach w maju bieżącego roku. Sprawdzimy w serwisie. Festyn z objazdami w Nowej Wsi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dokładnie dzisiaj mijają 2 miesiące od zatrzymania przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach pijanego kierowcy, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum był sekretarz powiatu kaliskiego. Od przeszło 3 tygodni znane są już też wyniki badań 44-latka, który 3 maja prowadził samochód mając we krwi 2,8 promila alkoholu. Mimo to starosta kaliski Jan Adam Kłysz wciąż nie wyciągnął konsekwencji służbowych wobec swojego podwładnego. Pozostaje pytanie, dlaczego?
3: 3 maja dochodzi do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. W przestrzeni medialnej niemal od razu pojawiły się doniesienia, że zatrzymanym 44-latkiem jest sekretarz powiatu kaliskiego. Mężczyzna odmawia badania stanu trzeźwości, więc zostaje od niego pobrana krew do dalszych badań. Bezpośrednio po zdarzeniu idzie na urlop, który trwa finalnie kilka dni, po czym wraca do pracy. Już wtedy Radiocentrum pytało Jana Adama Kłysza, starostę kaliskiego, o konsekwencje wobec swojego podwładnego. Odpowiedź?
4: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów. To są prawa konstytucyjne każdego człowieka. Każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje.
3: 10 czerwca policja informuje media o wyniku badań krwi 44-latka. 2,8 promila alkoholu to zdecydowanie powyżej normy. Wówczas Radiocentrum ponownie zgłosiło się do starosty kaliskiego o komentarz.
5: To działo się poza godzinami pracy urzędu, w czasie prywatnym osoby, która została tam zatrzymana. Oczywiście ja przeprowadziłem rozmowę z panem sekretarzem. Ta rozmowa nie była oczywiście przyjemna.
6: A umówiliście się tak, że w momencie, kiedy on otrzyma te wyniki badań, to pana poinformuje?
5: Nie umawialiśmy się, ponieważ nie wiem, jaka jest to procedura, nie wiem, w którym momencie to nastąpi. Na pewno w momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, na pewno będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje.
3: W sprawie pijanego 44-latka są 2 opcje. Albo był to sekretarz powiatu kaliskiego, albo zupełnie ktoś inny. Trudno sobie wyobrazić sytuację, by to opcja numer 2 była prawdziwa. Czy wtedy sekretarz nie walczyłby o swoje dobre imię z mediami, które rozpowszechniają kłamstwa na jego temat? W tej sytuacji z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba założyć, że pijanym kierującym ujętym przez świadków był sekretarz powiatu kaliskiego. Dlaczego więc Jan Adam Kłysz zwleka z decyzją? Wiadomo, że 44-latek był pijany. Starosta kaliski sam przyznał, że odbył nieprzyjemną rozmowę ze swoim podwładnym, więc zapewne zna okoliczności zdarzenia z 3 maja. Za jazdę pod wpływem alkoholu 44-latek odpowie przed sądem. Ale jeśli już teraz wszystkie okoliczności wskazują na karygodne zachowanie sekretarza powiatu kaliskiego, to skąd ta zwłoka w podjęciu decyzji? W piątek próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na to pytanie od Jana Adama Kłysza.
4: Wydałem już tyle komentarzy w tej sprawie. W tych komentarzy nic się nie zmieniło. Sprawa jest nieustająco w tym całym toku. W związku z tym już dzisiaj nie mam nic więcej do powiedzenia, co powiedziałem pani redaktor Agnieszce Salczek z Radia Centrum, o czym państwo informowaliście społeczeństwo. To podtrzymuję. Proszę skorzystać z tego wywiadu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam.
3: Tyle miał do powiedzenia Jan Adam Kłysz. Tak więc do momentu prawomocnych ustaleń starosta kaliski unika podjęcia decyzji, a sekretarz powiatu może normalnie pracować i brać udział w posiedzeniach zarządu powiatu. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Świętojańska atmosfera, koncerty i rodzinna zabawa czekają na uczestników festynu Nocy Świętojańskiej w Nowej Wsi. Organizatorzy przypominają jednak, że z powodu przebudowy mostu na Prośnie i drogi wojewódzkiej nr 443 w Gizałkach dojazd do imprezy będzie odbywać się z uwzględnieniem czasowych utrudnień.
7: W sobotę na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi pod Gizałkami odbędzie się Festyn Nocy Świętojańskiej. W programie animacje dla dzieci, warsztaty inspirowane kulturą słowiańską, degustacje, malowanie twarzy, występy artystyczne. Nie zabraknie tradycyjnego obrzędu świętojańskiego z korowodem, puszczaniem wianków na wodę i symbolicznym rozpaleniem ogniska. O 20:00 występ zespołu Big Band po godzinach, o 21:30 gwiazdka. Gwiazdy Wieczoru Grzegorza Chyrzego. Po koncertach organizatorzy zapraszają wszystkich na zabawę taneczną z DJ-em. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 443, mostu na Prośnie w Gizałkach oraz remontem ulicy Mostowej i Ronda mogą występować utrudnienia w ruchu. Dla uczestników festynu przygotowano parkingi w Gizałkach przy Mostowej, przy firmie Roli, na terenie podawnym RSP w Nowej Wsi oraz na terenie przylegającym do miejsca imprezy. Na wszystkie parkingi kierować będą strażacy z jednostek OSP z gminy Gizałki. Organizatorzy festynu proszą o stosowanie się do oznakowania, do poleceń służb porządkowych. Życzą też wszystkim bezpiecznego dojazdu i udanej zabawy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do godziny 12.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
1: Reklama.

Somebody, Bryan Adams. Bryan Adams wydał nowy protest song zatytułowany 21st State. To jest odpowiedź na wypowiedź Donalda Trumpa sugerującą, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem Stanów Zjednoczonych. W piosence kanadyjski artysta apeluje o szacunek dla swojego kraju i podkreśla, że Kanada nigdy nie stanie się częścią Stanów Zjednoczonych. Już ten utwór ukazał się 1 lipca, czyli właśnie w Dniu Kanady, i wywołał spore zainteresowanie po obu stronach granicy. No teraz, jeżeli chodzi o zainteresowanie i o dużą energię, to grupa Manam. Nie pogadaj mnie, bo stracę oddech.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To będzie ułatwienie dla pacjentów. Jedna recepta może być realizowana w kilku aptekach. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Płynie do nas chłodne powietrze pochodzenia polarnego z nad północnego Atlantyku. Dzisiaj na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie, ale z tego, co mówią synoptycy, już tam gdzieś widać na horyzoncie upał, ale to jeszcze nie w ten weekend. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
4: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
3: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, który ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
5: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. A w tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
6: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
7: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
8: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
3: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 12, a mamy taki mały, prywatny koncert. Teraz Sylwii Grzeszczak. Och i jach.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
4: Uważajcie, kierowcy, Krajowa 11 blokuje się na odcinku Ociąż Ostrów przez koszenie trawy. W niektórych miejscach ruch jest naprawdę, ruch przebiega z bardzo dużymi problemami. Krajowa 11 to trasa Kalisz Ostrów, a największe kłopoty na odcinku Ociąż Ostrów.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: To jedno z najgłośniejszych wydarzeń roku w świecie show biznesu. Taylor Swift i Travis Kelce, według doniesień New York Post, wzięli już prywatny ślub. Oficjalnego potwierdzenia tej informacji jednak wciąż nie ma. A dziś para ma świętować podczas wystawnego wesela w nowojorskim Madison Square Garden z udziałem nawet tysiąca gości. Wśród zaproszonych mają znaleźć się m.in. Ed Sheeran, Paul McCartney, Stevie Nicks czy Selena Gomez. Zresztą ta lista gości jest znacznie dłuższa. Od kilku dni okolice areny są pełne fanów oraz ekip telewizyjnych z całego świata. Mimo upałów i apeli władz miasta, fani Taylor Swift tłumnie gromadzą się wokół areny, licząc na choćby krótkie spotkanie z idolką, a wielu z nich przyjechało z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, a nawet z Europy. Warto dodać, że nowożeńcy postanowili wykorzystać swoje święto również w szczytnym celu. Na cele charytatywne przeznaczą 26 milionów dolarów.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
5: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To nie była prosta sprawa, ale on dał radę. Paweł Sidek zwyciężył w eliminacji do finału młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Więcej na ten temat w wiadomościach o 12.30.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: 12.30, przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Ważna zmiana w aptekach dla pacjentów. Zaprosimy na tegoroczne Dni Kobylej Góry, a w sporcie żużlowiec Paweł Sitek, najlepszy.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Na tę zmianę czekało wielu pacjentów, którzy od lat zmuszani byli do realizowania recepty tylko w jednej aptece. Od 1 lipca po rozpoczęciu recepty pacjenci mogą kupować leki niemal w każdym punkcie aptecznym w Polsce. O taką zmianę od lat starał się Janusz Pęcherz, senator Koalicji Obywatelskiej z Kalisza.
4: 5 lat temu zacząłem i tak walczyłem z tym trochę. To jest istotna zmiana i ważna. Pacjenci wyjeżdżają do sanatorium, a zaczęli receptę w Kaliszu, na przykład podaje Kalisz, no to tam jej nie zrealizują, bo już zaczęli w Kaliszu receptę. To były duże utrudnienia. Ja wystąpiłem z oświadczeniem, to jeszcze za poprzedniej koalicji, że rząd pracuje i na pewno to zrobią. Po jakichś 2 latach znowu się przypomniałem, bo nic nie zostało zrobione. Też mi powiedziano, że już prawie wszystko jest gotowe.
3: I na obiecywaniu się skończyło, więc parlamentarzysta temat podjął w trakcie obecnej kadencji. Najpierw przez kilka miesięcy system testowano w Kaliszu i Łodzi. Od 1 lipca wszedł w życie. Nie jest on obecnie obligatoryjny, ale w pierwszym dniu funkcjonowania przystąpiło do niego ponad 60% wszystkich aptek w kraju.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: W ten weekend Kobyla Góra będzie świętować. W sobotę i w niedzielę nad Zalewem Blewąska odbędą się tegoroczne Dni Kobylej Góry.
5: Będzie jak zawsze się dużo działo. Będą koncerty, będzie wesołe miasteczko, wiele punktów gastronomicznych. Jeśli chodzi o nasze koncerty, w sobotę zagra dla Was Nowator oraz Łydka Grubasa, a w niedzielę zagra dla Was Tymek i zespół Łobuzy. Oczywiście nie zabraknie naszych lokalnych artystów, dlatego serdecznie Was zapraszam. Zabierzcie swoje rodziny, znajomych i widzimy się 4-5 lipca na imieninach Kobylej Góry. Do zobaczenia.
3: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Wiesław Becki, wójt gminy Kobyla Góra. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 16, natomiast niedzielne atrakcje startują o 15. Paweł Sitek zwyciężył w eliminacji do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski, którą w czwartek rozegrano w Świętochłowicach. To jedyny żużlowiec ostrowskiego klubu, któremu udało się wywalczyć awans do finału.
6: Awansować do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski, który odbędzie się w Bydgoszczy, nie było łatwo. Z 3 eliminacji premiowane były tylko 3 czołowe miejsca, z jednej zaledwie 2, z uwagi na to, że udział w finale mieli zapewniony polscy uczestnicy cyklu SGP2. Na torze w Świętochłowicach z 12 punktami pierwsze miejsce zajął Paweł Sitek. Inny z reprezentantów też od Ostrowia, Filip Seniuk, był 7 z dorobkiem 9 punktów. W Pile 8 punktów zdobył 16-letni Nikodem Łuczak, który zajął 8 miejsce. 14 był Gracjan Szostak. Finał młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski zaplanowano 25 lipca na torze w Bydgoszczy. Dodajmy, że dla Pawła Sitka będzie to kolejny finał prestiżowych zawodów w tym sezonie. Wcześniej jechał w finałach srebrnego i brązowego kasku. Młody wychowanek też od Ostrowia ma już na koncie medal indywidualnych Mistrzostw Polski, ale wywalczony kilka lat temu w klasie 250 cm3. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 26 minut 13.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura24.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
12: Radio Centrum.

0: Macie już jakieś plany na weekend? Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie na kolejną niedzielę u Niechciców, która w tym roku przeniesie nas w klimat lat 20. i 30. XX wieku. W programie m.in. koncert poetycki, pokaz mody międzywojennej, kataryniarz i potańcówka z warszawską kapelą Stargówka. Będą też zabytkowe samochody, warsztaty dla dzieci i dorosłych, rejsy łódką, rękodzieło, no i regionalne przysmaki. Organizatorzy zachęcają, żeby przyjechać w strojach z epoki, no i wczuć się trochę w taką atmosferę międzywojnia. Początek wydarzenia o godzinie 15.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zapadła decyzja w sprawie Lex Szarlatan. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 13:00.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili na termometrach 20 stopni, ale to jeszcze nie to maksimum, które dzisiaj ma nadejść, czyli 23. Ciśnienie 1018 hektopaskali wysokie i jeszcze będzie rosło wiatr, na razie do 28 km na godzinę, ale dzisiaj może sprawiać różnego rodzaju niespodzianki. Może być dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a wieje z północnego zachodu i zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie, a Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
4: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
3: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
5: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
3: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No teraz będzie miał problem, żeby znaleźć jakieś nowe wyzwanie. My gratulujemy. 4 minuty po 13:00. Grupa Feel.

0: Zawołała Lajek Chopina. Teraz taka to uciążliwa, drogowa sytuacja zasygnalizowana przez naszego słuchacza za pomocą linii interwencyjnej Radia Centrum.
1: Zwróćcie uwagę na drogę między Kaliszem a Ostrowem. Permanentnie od kilkunastu dni jest naprawiona sygnalizacja w Ostrowie przy Galerii Ostrowia, a jednocześnie dzisiaj w piątek muszą wycinać na tej zupatmówce trawę, która jest tutaj koło Fabianowa. Jest korek między Ostrowem a Kaliszem permanentny w obie strony. Czy nikt nie liczy kosztów i czasu ludzi, którzy stoją w korkach? No przecież to trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie. Miłego dnia, pozdrawiam.
0: Dziękujemy za informację, a tą sprawą zajęli się już dziennikarze Radia Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16.00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Piątek 3 lipca, 13.20, pierwszy lipcowy weekend właśnie nabiera rozpędu, a kalendarz przypomina, że dzisiaj dzień marynarza żeglugi śródlądowej, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy najlepiej czują się za sterem. Jest też Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Może więc przy okazji popołudniowych zakupów warto sięgnąć po taką torbę wielorazową, którą na pewno macie w torebce. No i jeszcze dzień cioci i wujka, więc jeżeli dawno nie dzwoniliście do swojej ulubionej cioci albo wujka, to dziś idealny pretekst. No można nawet zrobić więcej i zaprosić ich na przykład grilla takiego weekendowego.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kaliska Inspekcja Sanitarna rozpoczęła weekendowe kontrole lodziarni i targowisk. Szczegóły w wiadomościach o 13.30.

0: 13.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Koszą trawę przy DK25, przez co tworzą się korki. Weekendowe kontrole sanepidu kaliskich lodziarni i targowisk. Wóz strażacki z gminy Lisków trafi do Mołdawii, a w sporcie rekord życiowy młodego sprintera z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kierowcy jadący drogą krajową nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim muszą uzbroić się w cierpliwość. Od kilku dni na trasie prowadzone jest koszenie pasa drogowego, które powoduje utrudnienia i tworzenie się korków w obu kierunkach. Do redakcji Radia Centrum napływają sygnały od słuchaczy, którzy zwracają uwagę, że prace zbiegły się z niedawnymi utrudnieniami związanymi z sygnalizacją świetlną przy Galerii Ostrowia.
3: Zwróćcie uwagę na drogę między Kaliszem a Ostrowem. Permanentnie od kilkunastu dni jest naprawiona sygnalizacja w Ostrowie przy Galerii Ostrowia, a jednocześnie dzisiaj w piątek muszą wycinać na tej zupasmówce trawę, która jest tutaj koło Fabianowa. Jest korek między Ostrowem a Kaliszem permanentny w obie strony. Czy nikt nie liczy kosztów i czasu ludzi, którzy stoją w korkach? No przecież to trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie. Miłego dnia, pozdrawiam.
2: Alarmował słuchacz za pośrednictwem linii interwencyjnej. Jak wyjaśnił Radiu Centrum Jakub Wojtysiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kaliszu, prace są elementem bieżącego utrzymania drogi.
4: Chwilowo może dojść faktycznie, gdzie ciągnik do ciągnika się zbliża i one są w odstępie 100 metrów i chwilę pojazdy są przytrzymane, nie mogą wyprzedzić, ominąć te ciągniki, ale już zgłaszałem to operatorom, żeby po prostu jeździli w jak największych odległościach, żeby łatwiej było je ominąć, nie? Nie. No tutaj prace niewymagające, nie? Bo one są szybko postępujące, nie? Ciągnikiem, więc ja nie wstawię tutaj tablicy sygnalizacyjnej z przyczepką i busem, no bo to jeszcze więcej po prostu spowoduje korek, nie?
2: Drogowcy szacują, że koszenie na odcinku Kalisz-Ostrów potrwa jeszcze do połowy przyszłego tygodnia. Maszyny pracują zazwyczaj od około godziny 7.30 do 14.15. W zależności od pogody GDD KIA przypomina, że z tej trasy korzysta każdego dnia blisko 17 tysięcy pojazdów, a prowadzone prace mają poprawić bezpieczeństwo i utrzymanie pasa drogowego.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Lodziarnie i targowiska pod lupą sanepidu. Kaliska Inspekcja Sanitarna ruszyła w teren z weekendowymi kontrolami, podczas których sprawdzane będą wprowadzane do obrotu produkty spożywcze różnego pochodzenia.
5: No, musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie. Jeśli chodzi o kontrole weekendowe, to u nas nie ma typowych obiektów sezonowych, dlatego oprócz targowisk będziemy sprawdzać również obiekty małej gastronomii, głównie takie, przy których są jakieś ogródki zewnętrzne, punkty sprzedaży lodów czy lodziarnie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Napierała z kaliskiego sanepidu. Kontrolerzy będą sprawdzać warunki przechowywania produktów, warunki chłodnicze czy podłączenia wody, jak i oczywiście pochodzenie artykułów. W niektórych przypadkach są pobierane próbki do badań mikrobiologicznych. Za nieprzestrzeganie norm higienicznych grozi kara mandatu, a w sytuacjach drastycznych nawet natychmiastowe zamknięcie lokalu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W OSP Strzałków służył przez wiele lat, a kilka kolejnych posłuży strażakom z Kagół w Mołdawii. Mowa o wozie strażackim przekazanym w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Polega ona na wymianie doświadczeń między ochotnikami z naszego województwa a strażakami z kraju nad Dniestrem oraz wspieraniu ich używanym, ale nadal sprawnym sprzętem.
6: To są samochody w bardzo dobrym stanie, ale u nas już wycofywane z użytkowania. Kiedyś my korzystaliśmy z takiego wsparcia z zachodu. Teraz możemy podzielić się również tymi wozami strażackimi i sprzętem z tymi, którzy tego potrzebują. Tamto zapotrzebowanie jest olbrzymie. W Polsce te samochody już mają nieznaczną wartość. Może jeszcze gdzieś byłyby użytkowane, ale w ten sposób też pokazujemy solidarność z Mołdawią, z krajem, który jest jeszcze bardzo biedny i który tego wsparcia potrzebuje.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. OSP Strzałków przekazała Renault z 1983 roku. Wsparcie trwa od kilku lat. W tym czasie z Wielkopolski, m.in. z OSP Stawiszyn, Sieroszewice, Czajków i Siemianice, przekazano Mołdawianom 12 wozów strażackich. Niezłe otwarcie 58. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce do lat 18 w Lublinie dla lekkoatletów Stali Ostrów. Najbardziej wartościowy wynik uzyskał młody sprinter Borys Rachuta.
7: Borys Rachuta w eliminacjach biegu na 100 metrów ustanowił nowy rekord życiowy 10 sekund i 67, poprawiając tym samym o 7 setnych najlepszy bieg sprzed kilku dni z Ostrowa. W finale nie dość, że wiatr nie był już tak sprzyjający, to jednak Rachuta nie był aż tak szybki i z czasem 10 sekund 83 zajął 6 miejsce. Powtórka w wyniku z eliminacji dałaby brązowy medal. Inni reprezentanci stali pierwszego dnia mistrzostw zaprezentowali się z niezłej strony. Aleksandra Andraszak w biegu na 400 metrów zakwalifikowała się do piątkowego finału B na tym dystansie. Mikołaj Mus wywalczył przepustkę do finału skoków Dala, a Nel Kopra zakwalifikowała się do finału skoków Zwyż. Mistrzostwa Polski do lat 18 potrwają w Lublinie do soboty. To jedna z niewielu imprez mistrzowskich w ostatnich latach, z której reprezentanci klubu sportowego Stalela Ostrów mogą wrócić bez medalu, chyba że ktoś sprawi bardzo miłą niespodziankę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 23 minuty 13.

0: Reklama. Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Ryży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz, Polna 20.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I już czynny nasz numer telefonu dla wszystkich poszukujących pracy 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce kariera, kontakt osobisty w serwisie lub telefoniczny 661 310 026.
0: Oferta pracy.
1: Firma transportowa z Kalisza zatrudni kierowcę z prawem jazdy C+E w transporcie krajowym. Stałe wynagrodzenie, kontakt pod numerem telefonu 787 666 433.
0: Ogłoszenia płatne.

Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum. Scatman's World.

0: Trud ogłoszenie o zatrudnieniu znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, a giełda pracy już w poniedziałek.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa w super cenie, a z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90, łopatka wieprzowa 12,99 i ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł i jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodą steruje dzisiaj układ niskiego ciśnienia ZOWIS nad Skandynawii, związany z tym niskim ciśnieniem chłodny front atmosferyczny cały czas się przemieszcza z zachodu na wschód, a za nim płynie do nas chłodne powietrze pochodzenia polarnego z nad północnego Atlantyku. Dziś na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie. Do tego dużo słońca, ale zachmurzenie może być też dzisiaj duże, za to bez opadów. Wiatr umiarkowany i dość silny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
4: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał. Albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
3: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
6: W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
3: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
7: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
3: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
8: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
3: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 14. Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken I. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggae-na-piaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: 21 minut po 14. Wyobraźcie sobie taką emeryturę. Zamiast podlewania grudka i oglądania seriali, codziennie inny port, nowe kraje i ocean za oknem. 77-letnia Sharon Lane z Kalifornii sprzedała swój dom i zamieszkała na statku wycieczkowym, który przez najbliższe 15 lat będzie opływał świat. Odwiedzi aż 147 krajów i ponad 400 portów. Co ciekawe, ta pani była nauczycielką języków obcych i od zawsze marzyła właśnie o takim spędzaniu czasu, o podróżach. No dzisiaj mówi, że wreszcie żyje tak, jak chciała. Nie robi zakupów, nie pierze, za to codziennie budzi się z widokiem na morze. No ta historia pięknie pokazuje, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Od 1 lipca 2026 roku weszły w życie nowe zasady, które pozwalają na tak zwaną częściową realizację e-recept. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30, pora na kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ważna zmiana w aptekach dla pacjentów. Zaprosimy na tegoroczne Dni Kobylej Góry, a w sporcie żużlowiec Paweł Sitek, najlepszy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na tę zmianę czekało wielu pacjentów, którzy od lat zmuszani byli do realizowania recepty tylko w jednej aptece. Od 1 lipca po rozpoczęciu recepty pacjenci mogą kupować leki niemal w każdym punkcie aptecznym w Polsce. O taką zmianę od lat starał się Janusz Pęcherz, senator Koalicji Obywatelskiej z Kalisza.
3: 5 lat temu zacząłem i tak walczyłem z tym trochę. To jest istotna zmiana i ważna. Pacjenci wyjeżdżają do sanatorium, a zaczęli receptę w Kaliszu, na przykład podaje Kalisz, no to tam jej nie zrealizują, bo już zaczęli w Kaliszu receptę. To były duże utrudnienia. Ja wystąpiłem z oświadczeniem, to jeszcze za poprzedniej koalicji, że rząd pracuje i na pewno to zrobią. Po jakichś 2 latach znowu się przypomniałem, bo nic nie zostało zrobione. Też mi powiedziano, że już prawie wszystko jest gotowe.
2: I na obiecywaniu się skończyło, więc parlamentarzysta temat podjął w trakcie obecnej kadencji. Najpierw przez kilka miesięcy system testowano w Kaliszu i Łodzi. Od 1 lipca wszedł w życie. Nie jest on obecnie obligatoryjny, ale w pierwszym dniu funkcjonowania przystąpiło do niego ponad 60% wszystkich aptek w kraju.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W ten weekend Kobyla Góra będzie świętować. W sobotę i w niedzielę nad Zalewem Blewąska odbędą się tegoroczne Dni Kobylej Góry.
4: Będzie jak zawsze się dużo działo. Będą koncerty, będzie Wesołe Miasteczko, wiele punktów gastronomicznych. Jeśli chodzi o nasze koncerty, w sobotę zagra dla Was Nowator oraz Łydka Grubasa, a w niedzielę zagra dla Was Tymek i zespół Łobuzy. Oczywiście nie zabraknie naszych lokalnych artystów, dlatego serdecznie Was zapraszam. Zabierzcie swoje rodziny, znajomych i widzimy się 4-5 lipca na imieninach Kobylej Góry. Do zobaczenia.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Wiesław Becki, wójt gminy Kobyla Góra. Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 16, natomiast niedzielne atrakcje startują o 15. Paweł Sitek zwyciężył w eliminacji do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski, którą w czwartek rozegrano w Świętochłowicach. To jedyny żużlowiec ostrowskiego klubu, któremu udało się wywalczyć awans do finału.
5: Awansować do finału młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski, który odbędzie się w Bydgoszczy, nie było łatwo. Z 3 eliminacji premiowane były tylko 3 czołowe miejsca, a z 1 zaledwie 2, z uwagi na to, że udział w finale mieli zapewniony polscy uczestnicy cyklu SGP2. Na torze w Świętochłowicach z 12 punktami pierwsze miejsce zajął Paweł Sitek. Inny z reprezentantów też od Ostrowia, Filip Seniuk, był 7 z dorobkiem 9 punktów. W Pile 8 punktów zdobył 16-letni Nikodem Łuczak, który zajął 8 miejsce. 14 był Gracjan Szostak. Finał młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski zaplanowano 25 lipca na torze w Bydgoszczy. Dodajmy, że dla Pawła Sitka będzie to kolejny finał prestiżowych zawodów w tym sezonie. Wcześniej jechał w finałach srebrnego i brązowego kasku. Młody wychowanek też od Ostrowia ma już na koncie medal indywidualnych Mistrzostw Polski, ale wywalczony kilka lat temu w klasie 250 cm3. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: To może być największa sensacja mundialu. Debiutująca na Mistrzostwach Świata reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka zmierzy się dziś w nocy z broniącą tytułu Argentyną. W tym niewielkim afrykańskim kraju wszyscy liczą na cud. Od piłkarzy i kibiców po samego prezydenta, który już przygotował dla Lionela Messiego pamiątkową koszulkę z numerem 10. Niebieskie rekiny zresztą już przeszły do historii wychodząc z grupy. A teraz co, napisać jej kolejny rozdział i sprawić największą niespodziankę tegorocznego mundialu? No trudno nie trzymać za nich kciuków. A mieszkańcy liczą nie tylko na sportowy sukces, bo wierzą, że dobra gra ich reprezentacji zwróci uwagę świata i zachęci turystów do odwiedzenia tego pięknego archipelagu na Atlantyku. No kto wie?
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas odpoczywamy po upałach. Za frontem płynie do nas chłodne powietrze pochodzenia polarnego z nad północnego Atlantyku. Dzisiaj całkiem przyjemnie rozpoczął się weekend. 21 stopni w tej chwili w Kaliszu, odczuwalna też 21, a dziś maksymalnie w regionie 23. Do tego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, bez opadów. Ciśnienie 1019 hektopaskali i rośnie wiatr. W tej chwili 26 km na godzinę, ale może dziś trochę silniej powiać w porywach do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
4: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
3: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
5: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
3: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje Sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Tadej Pogacar to fenomen, wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
7: Very good season.
6: To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia, to ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo.
7: To go for the victory.
6: Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec, jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
7: Training kilometers.
6: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
7: Enjoy more every year.
6: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
3: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A internet już skwapliwie policzył 3333 km. Dokładnie taki dystans pokonają kolarze w tym roku. 4 minuty po 15.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej.

0: zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
1: Więcej na cki.kalisz.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.

0: Piątek, a zwłaszcza piątkowe popołudnie, to jest właśnie ten moment w tygodniu, kiedy wszyscy czujemy mniej więcej to samo, że trzeba wreszcie złapać oddech. I właśnie na tym opiera się szwedzka metoda Fredagsmys, czyli przytulnego piątku, która pomaga płynnie wejść w weekend bez stresu i gonitwy. Chodzi o to, żeby świadomie zwolnić. Zamiast kolejnych obowiązków wybieramy spokój, przygaszony światło, może jakieś świece, wygodne ubrania, coś dobrego do jedzenia i oczywiście ulubiona forma relaksu. Serial, książka, muzyka, rozmowa z bliskimi albo po prostu chwila ciszy. Co kto lubi. Szwedzi traktują Fredagsmys jako taki sygnał dla organizmu. Tydzień pracy się kończy, zaczyna się czas regeneracji i co ciekawe, jak zauważyli specjaliści, im częściej taki rytuał powtarzamy, tym łatwiej nasz organizm naprawdę się wycisza. No może warto spróbować. Najlepiej już dziś.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: 6 lat okradała własną firmę pewna księgowa z Kalisza. Posłuchajcie o tej sprawie w wiadomościach o 15:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 15.30 przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kreatywna księgowość i lewe faktury w Kaliszu. Nocny pożar w Ostrowie. Kaliscy husarzy będą próbować swoich sił w Śremie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 200 tysięcy złotych trafiło na konto księgowej, która okradała własną firmę. Teraz 49-latce grozi do 12 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Kaliszu.
3: Jak się okazuje, 49-latka swój przestępczy proceder prowadziła przez blisko 6 lat. Kobieta, wykorzystując swoje uprawnienia oraz dostęp do systemu finansowo-księgowego, przygotowywała zestawienia płatności przeznaczone do akceptacji przez przełożonego. W zestawieniach tych, pod nazwą jednego z rzeczywistych dostawców, wskazywała jednak własny numer rachunku bankowego zamiast rachunku należącego do kontrahenta. Po zatwierdzeniu płatności przez przełożonego realizowała przelewy na swój prywatny rachunek bankowy, doprowadzając w ten sposób do przekazania środków pieniężnych spółki na swoje konto. Jak informuje kaliska policja, 49-latka na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszała zarzut obejmujący 55 czynów. Przez te kilka lat na konto kobiety trafiło blisko 200 tysięcy złotych. Teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za przestępstwa, których się dopuściła, grozi jej kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nocny pożar w Ostrowie Wielkopolskim. W piątek około 2.30 miejscowa straż pożarna otrzymała zgłoszenie w sprawie palącego się domku letniskowego przy ulicy Pieszej.
4: Przybyliśmy na miejsce zdarzenia, potwierdziliśmy treść zgłoszenia o tym palącym się domku letniskowym. Ugasiliśmy pożar, sprawdziliśmy dokładnie pogorzelisko. Nie stwierdziliśmy na szczęście osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwała blisko 2 godziny. Brało w niej udział 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kaliska Husaria w tę sobotę będzie próbowała podbić Śrem. 10-osobowa ekipa, która tego dnia będzie rywalizować w 11. edycji Beach Rugby Śrem, stanowi trzon odbudowanej seniorskiej drużyny Husarii. 4 lipca kaliszanie staną do rywalizacji w turnieju rugby plażowego.
5: Jesteśmy jedną z 9 ekip, które się tam pojawią. Oprócz nas i gospodarzy zapowiedziały się kluby z Poznania, Sopotu, Gdańska, Wąbrzeźna, Szczecinka, Giedrz, Wałtu i Jarocina. Dla wielu naszych zawodników będą to pierwsze w życiu mecze rugby. Łatwo nie będzie, ale takie turnieje potrafią wiele nauczyć zawodników, ale co dla nas ważne jako dla klubu, turnieje plażowe rozgrywane w letniej atmosferze na ciepłym piasku przede wszystkim uczą czerpać radość z gry.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Kostecki, zawodnik Husarii Kalisz, a na co dzień nasz redakcyjny kolega. W ciągu ostatnich lat kaliscy rugbyści parokrotnie stawali na podium Mistrzostw Polski Rugby League, a niektórzy z nich zaprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej. Teraz czas na sprawdzian w rugby na piasku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Pogoda piękna, ale kierowcy powinni być czujni, bo dzisiaj piątek, początek weekendu, wakacyjne wyjazdy, to wszystko sprawia, że na drogach robi się gęściej i warto zdjąć nogę z gazu i zbroić w cierpliwość, zwłaszcza w niektórych miejscach, które o tej porze lubią się zakorkować. A w Kaliszu uważajcie na utrudnienia na Górnośląskiej. Przy przystanku Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum trwa wymiana kostki brukowej i zatoka jest wyłączona z ruchu, a autobusy zatrzymują się na pasie jezdni. Roboty prowadzone są także na ulicy Astyka, w rejonie kościoła mamy zwężenie. No i tutaj od czasu do czasu maszyny budowlane i duży ruch ciężki. Żarówek. Trwa też przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała etapami z wyłączeniem chodnika i przystanku przy ulicy Stanczukowskiego. Kierowcy i piesi powinni uważać w tym miejscu. Na Złotej obowiązuje ruch jednokierunkowy na dłuższym odcinku. Trwa tu budowa drogi dla pieszych i rowerów. Opatówek, droga krajowa numer 12, a tak naprawdę chodzi o trasę Kalisz-Opatówek. No i tutaj sporo różnego rodzaju niespodzianek. Pachołki, zwężenie, ograniczenie prędkości do 40, ale można to wszystko ominąć jadąc objazdami przez Tłokinie i Szałę. A te utrudnienia potrwają do końca 2026 roku, więc jeszcze trochę. Ostrów Wielkopolski, zwężenia i ograniczenia prędkości na Klasztornej i Leduchowskiego, obie trasy w przebudowie, na krajówce numer 36 ruch wahadłowy i sygnalizacja świetlna, a w Pleszewie nieprzejezdna droga Pleszew-Chorzew, to po podmyciu, po ulewach. Mamy też zmianę organizacji ruchu na kilku ulicach miasta i trwające przebudowy, więc uważajcie.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Kwietniowe zamknięcie toru Poznań pokazało, że nad przyszłością polskich obiektów wyścigowych zbierają się czarne chmury, rosnąca liczba skarg ze strony okolicznych mieszkańców, do tego zaostrzone przepisy i brak odpowiednich regulacji. To wszystko sprawia, że kolejne tory mogą mieć duży problem z dalszym funkcjonowaniem. W Sejmie odbyło się spotkanie, które ma pomóc uratować nasz motosport i stworzyć zupełnie nową strategię jego rozwoju.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Policja ostrzega, gdy wyjeżdżamy z domu, nie chwalmy się tym w mediach społecznościowych. Publikowanie zdjęć i relacji z wyjazdu w czasie rzeczywistym to jest sygnał dla włamywaczy, że dom stoi pusty. Informacja o dacie i miejscu urlopu ułatwia przestępcom wytypowanie celów i zaplanowanie kradzieży. Przedwakacyjne rady od policjantów w wiadomościach o godzinie 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
4: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejsy łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Pogoda na dziś.
9: Przyjemne, słoneczne popołudnie. W niektórych miejscach może być trochę więcej chmur. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale bez opadów dzisiaj. Temperatura maksymalna w niektórych miejscach już osiągnięta, 23 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni wysokie ciśnienie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: 16.
10: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
11: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
12: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
11: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
13: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
14: I wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
13: Stabilnie zapowiada się sytuacja. sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
0: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
13: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
11: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
14: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
11: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
10: Kursy walut.
9: Sprawdzamy popołudniowe średnie ceny w kantorach. Euro po 4,28 zł, dolar amerykański po 3,74 zł, frank szwajcarski 4,66 zł i funt brytyjski po 5 zł.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: 4 minuty po 16:00.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu

0: kwartalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. Ten doskonały kwartet aktorski to obsada filmu Zaproszenie, który dziś wchodzi do Kina Centrum. Ten komediodramat opowiada o parze, która musi skonfrontować swoje pragnienia i lęki w czasie pozornie zwyczajnego spotkania z sąsiadami. To nie jedyna propozycja weekendowa Kina Centrum.
1: Już teraz konkurs.
0: Bo na wszystkie propozycje weekendowe mam dla Was teraz podwójne zaproszenie do Kina Centrum. Można je wygrać pod tym numerem telefonu 88 400 106 4. Jeżeli chodzi o to, co proponuje Kino Centrum, proszę bardzo, Minionki i Straszydła, czyli coś dla dzieci. Wspomniane zaproszenie i oczywiście jeszcze seanse kawiarniane, Kino Kawka, a w tejże Kino Kawce koniec imprezy i jeszcze film O czym sobie nie mówimy. No a kto będzie zdobywał te wejściówki? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A kto po drugiej stronie?
2: Ewelina.
0: Ewelina już po pracy?
2: Jeszcze w pracy, jeszcze nie cała godzinka.
0: Rozumiem,
2: no,
0: a której? Jeszcze godzinka?
2: Tak.
0: Umówiony z szefem?
2: No tak.
0: Dobra, a potem już czas oczywiście tylko i wyłącznie dla ciebie. No dobrze, Ewelino, jakieś plany na popołudnie? Albo na weekend?
2: No właśnie mieliśmy iść z mężem do kina.
0: Nie mów.
2: No dobrze,
0: no to w takim razie co mi zostaje? No to ja może tak zrobię. O.
1: Radio Centrum.
0: I podwójne zaproszenie specjalnie dla ciebie i dla męża. Ewelino, a po kinie to coś jeszcze?
2: No pewnie jakaś kolacja albo coś do zjedzenia.
0: Czyli ten piątek się taki szykuje, powiedziałabym wypasiony.
2: No tak, niedługo mąż ma urodziny, to coś trzeba zorganizować.
0: Dobrze, to no nie mogę dołożyć kolejnego biletu, ale myślę, że dzisiaj będzie w takim razie fajna niespodzianka. Dobrze, Ewelino, no to ja już się tam trochę nie będę tej pracy odciągać. Możesz teraz szybko kogoś pozdrowić.
2: No to pozdrawiam na pewno koleżanki z pracy i koleżankę Monikę, która zawsze wygrywa jakieś, zaraz mi się udało. Wszystkie
0: Monika, następnym razem.
2: Tak? I mamusię, która zawsze słucha Radio Centrum.
0: No, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzę Wam dzisiaj bardzo przyjemnego spotkania romantycznego we dwoje w kinie i potem jeszcze kolacja. No, pięknie będzie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
1: Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
5: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz, Polna 20.
6: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Minęło 16.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Weekendowe kontrole sanepidu kaliskich lodziarni i targowisk. Wóz strażacki z gminy Lisków trafi do Mołdawii, a w sporcie rekord życiowy młodego sprintera z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Lodziarnie i targowiska pod lupą sanepidu. Kaliska Inspekcja Sanitarna ruszyła w teren z weekendowymi kontrolami, podczas których sprawdzane będą wprowadzane do obrotu produkty spożywcze różnego pochodzenia.
3: No, musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie. Jeśli chodzi o kontrole weekendowe, to u nas nie ma typowych obiektów sezonowych, dlatego oprócz targowisk będziemy sprawdzać również obiekty małej gastronomii, głównie takie, przy których są jakieś ogródki zewnętrzne, punkty sprzedaży lodów czy lodziarnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Napierała z kaliskiego sanepidu. Kontrolerzy będą sprawdzać warunki przechowywania produktów, warunki chłodnicze czy podłączenia wody, jak i oczywiście pochodzenie artykułów. W niektórych przypadkach są pobierane próbki do badań mikrobiologicznych. Za nieprzestrzeganie norm higienicznych grozi kara mandatu, a w sytuacjach drastycznych nawet natychmiastowe zamknięcie lokalu.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: W OSP Strzałków służył przez wiele lat, a kilka kolejnych posłuży strażakom z Kagół w Mołdawii. Mowa o wozie strażackim przekazanym w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Polega ona na wymianie doświadczeń między ochotnikami z naszego województwa, a strażakami z kraju nad Dniestrem oraz wspieraniu ich używanym, ale nadal sprawnym sprzętem.
4: To są samochody w bardzo dobrym stanie, ale u nas już wycofywane z użytkowania. Kiedyś my korzystaliśmy z takiego wsparcia z zachodu. Teraz możemy podzielić się również tymi wozami strażackimi i sprzętem z tymi, którzy tego potrzebują. Tam to zapotrzebowanie jest olbrzymie. W Polsce te samochody już mają nieznaczną wartość. Może jeszcze gdzieś byłyby użytkowane, ale w ten sposób też pokazujemy solidarność z Mołdawią, z krajem, który jest jeszcze bardzo biedny i który tego wsparcia potrzebuje.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. OSP Strzałków przekazała Renault z 1983 roku. Wsparcie trwa od kilku lat. W tym czasie z Wielkopolski, m.in. z OSP Stawiszyn, Sieroszewice, Czajków i Siemianice, przekazano Mołdawianom 12 wozów strażackich. Niezłe otwarcie 58. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce do lat 18 w Lublinie dla lekkoatletów Stali Ostrów. Najbardziej wartościowy wynik uzyskał młody sprinter Borys Rachuta.
5: Borys Rachuta w eliminacjach biegu na 100 metrów ustanowił nowy rekord życiowy 10 sekund i 67, poprawiając tym samym o 0,07 najlepszy bieg sprzed kilku dni z Ostrowa. W finale nie dość, że wiatr nie był już tak sprzyjający, to jednak Rachuta nie był aż tak szybki i z czasem 10 sekund 83 zajął 6. miejsce. Powtórka wyniku z eliminacji dałaby brązowy medal. Inni reprezentanci stali pierwszego dnia mistrzostw zaprezentowali się z niezłej strony. Aleksandra Andraszak w biegu na 400 metrów zakwalifikowała się do piątkowego finału B na tym dystansie. Mikołaj Mus wywalczył przepustkę do finału skoków dal, a Nel Kopras zakwalifikowała się do finału skoków zwyż. Mistrzostwa Polski do lat 18 potrwają w Lublinie do soboty. To jedna z niewielu imprez mistrzowskich w ostatnich latach, z której reprezentanci klubu sportowego Stale La Ostrów mogą wrócić bez medalu, chyba że ktoś sprawi bardzo miłą niespodziankę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Piątek, popołudnie i wakacyjne wiaty to wszystko sprawia, że na drogach w regionie robi się coraz większy ruch, może być stresująco, ale nie musi. Jedźmy spokojnie, a najlepiej z zapasem czasu. A w Kaliszu utrudnienia na ulicy Górnośląskiej przy przystanku Górnośląska-Serbinowska w kierunku centrum trwa wymiana kostki brukowej. Na styka w rejonie kościoła prowadzone są roboty drogowe, występuje zwężenie jezdni, a w rejonie prac pojawiają się maszyny budowlane, trzeba uważać. Trwa również przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Prace realizowane są etapami. Kamieni, obecnie w rejonie ulicy Stanczukowskiego. Wyłączone z ruchu pozostaje w chodnik łączący Dobrzycką z Korczakiem oraz przystanek autobusowy po tej stronie ulicy, a na Złotej ruch jednokierunkowy na dłuższym odcinku w związku z budową drogi pieszo-rowerowej między Rondem Żołnierzy Niezłomnych a ulicą Długosza. Opatówek, Kalisz, trasa krajowa nr 12. Tutaj mamy zwężenie, ograniczenie prędkości do 40, miejscami wyłączoną sygnalizację świetlną. W Ostrowie utrudnienia na Klasztornej i Leduchowskiego, tu zwężenie i ograniczenie prędkości, a na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna ruch wahadłowy i tymczasowa sygnalizacja świetlna Pleszew. Droga Pleszew-Chorzew nadal nieprzejezdna po podmyciu nawierzchni. W mieście obowiązują zmiany organizacji ruchu na kilku ulicach oraz trwają przebudowy m.in. ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupalis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Wraz z początkiem wakacji na polskich drogach zaczynają obowiązywać sezonowe ograniczenie ruchu dla pojazdów ciężarowych. Od 3 lipca kierowcy samochodów osobowych nie będą już musieli mierzyć się z utrudnieniami powodowanymi przez wyprzedzające się ciężkie zestawy na trasach szybkiego ruchu. To jest efekt wakacyjnych zakazów. Za nieprzestrzeganie letnich zakazów jazdy przewoźnikowi grozi kara finansowa do 2000 zł, a kierowcy mandat w wysokości od 200 do 500 zł, przy czym z ograniczeń wyłączone są m.in. autobusy czy transporty leków.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 17.

0: Dawid Podsiadło. Po singlu Sezon przyszedł czas na Błysk, utwór, który razem z poprzednią premierą zapowiada nowe wydawnictwo Dawida Podsiadły, który ma się ukazać jesienią tego roku. A singlowi na Błysk towarzyszy wyjątkowy teledysk inspirowany jednym z ulubionych filmów Dawida Podsiadły, Zakochanym bez pamięci. Teledysk możecie zobaczyć sobie w necie, a jeżeli chodzi o piosenkę na Błysk, to ona czeka na wasze głosy na liście przybojów Top 30. No, chociaż kto wie, może dzisiaj już zajęła jakieś godne miejsce w zestawieniu. Szczegóły po godzinie 20, wtedy najnowsze notowanie.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Dobre wiadomości na początek. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach. O, proszę, jaki szeroki uśmiech. Markowski.
1: Ja przewidziałem sytuację i zatankowałem we wtorek.
0: No ale ty co o tym we wtorek? Kiedy to było? Proszę cię.
1: No
0: to wakacyjne wyjazdy.
1: No,
0: weekend jest. No.
1: A zatankowałem jeszcze po taniej cenie.
0: Toż to można zrobić z 700 km, jak się człowiek uprze.
1: No właśnie.
0: Wieszczady i z powrotem. No nie, przesadziłam. No z powrotem już nie wystarczy. No dobrze. W każdym razie to jest ta dobra wiadomość, która już za chwilę w wiadomościach w serwisie o godzinie 17, a wiesz, lepsze wiadomości po 20 dla
1: Lista
0: fanów.
1: Lista przybyłów top 30. Zapraszam serdecznie. Będzie się sporo działo.
0: Robert Markowski zostaje i ja już wam pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy czas. Marzanna Forusiak, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: Kiss. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: 23 stopnie Celsjusza na termometrach w naszym regionie. W tej chwili do końca dnia będzie pogodnie i bez opadów. Na niebie chmur niewiele. Barometry teraz pokazują około 1018 hektopaskali. Ciśnienie przez cały wieczór i całą noc będzie stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
4: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
3: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
5: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
3: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 17:00, Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe, późne popołudnie. No to pierwszy piątek wakacji, tak można powiedzieć. Zapraszam dziś do 23:00, po godzinie 20:00 lista przebojów, top 30.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

których już nie zdaję. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać

14,5 minuty po godzinie 17. Dziś piątek, trzeci dzień lipca, dzień marynarza żeglugi śródlądowej. Dziś także międzynarodowy dzień bez toreb foliowych i dzień cioci wujka. Cioci, wszystkim ciociom i wujkom składam najlepsze życzenia, a dziś imieniny Alfreda, Anatola, Jacka, Józefa, Leona, Radomira i Tomasza. Wszystkiego dobrego. Dnia nam już zaczęło ubywać. Dzisiaj słońce zajdzie o 21.09 i ten dzień będzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 7 minut.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026, ta niedziela 5 lipca od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

26 minut po godzinie 17. Kalisy Huzarzy wyjeżdżają na mecz do Śremu. To już jutro. Szczegóły za chwilę w wiadomościach lokalnych o 17.30.

0: Jest 17.30. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kreatywna księgowość i lewe faktury w Kaliszu. Nocny pożar w Ostrowie. Kaliscy husarzy będą próbować swoich sił w Śremie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 200 tysięcy złotych trafiło na konto księgowej, która okradała własną firmę. Teraz 49-latce grozi do 12 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Kaliszu.
3: Jak się okazuje, 49-latka swój przestępczy proceder prowadziła przez blisko 6 lat. Kobieta, wykorzystując swoje uprawnienia oraz dostęp do systemu finansowo-księgowego, przygotowywała zestawienia płatności przeznaczone do akceptacji przez przełożonego. W zestawieniach tych, pod nazwą jednego z rzeczywistych dostawców, wskazywała jednak własny numer rachunku bankowego zamiast rachunku należącego do kontrahenta. Po zatwierdzeniu płatności przez przełożonego realizowała przelewy na swój prywatny rachunek bankowy, doprowadzając w ten sposób do przekazania środków pieniężnych spółki na swoje konto. Jak informuje kaliska policja, 49-latka na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszała zarzut obejmujący 55 czynów. Przez te kilka lat na konto kobiety trafiło blisko 200 tysięcy złotych. Teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za przestępstwa, których się dopuściła, grozi jej kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nocny pożar w Ostrowie Wielkopolskim. W piątek około 2.30 miejscowa straż pożarna otrzymała zgłoszenie w sprawie palącego się domku letniskowego przy ulicy Pieszej.
4: Przybyliśmy na miejsce zdarzenia, potwierdziliśmy treść zgłoszenia o tym palącym się domku letniskowym. Ugasiliśmy pożar, sprawdziliśmy dokładnie pogorzelisko. Nie stwierdziliśmy na szczęście osób poszkodowanych.
2: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwała blisko 2 godziny. Brało w niej udział 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kaliska Husaria w tę sobotę będzie próbowała podbić Śrem. 10-osobowa ekipa, która tego dnia będzie rywalizować w 11. edycji Beach Rugby Śrem, stanowi trzon odbudowanej seniorskiej drużyny Husarii. 4 lipca Kaliszanie staną do rywalizacji w turnieju rugby plażowego.
5: Jesteśmy jedną z 9 ekip, które się tam pojawią. Oprócz nas i gospodarzy zapowiedziały się kluby z Poznania, Sopotu, Gdańska, Wąbrzeźna, Szczecinka, Giedrzwałtu i Jarocina. Dla wielu naszych zawodników będą to pierwsze w życiu mecze rugby. Łatwo nie będzie, ale takie turnieje potrafią wiele nauczyć zawodników, ale co dla nas ważne jako dla klubu, turnieje plażowe rozgrywane w letniej atmosferze na ciepłym piasku przede wszystkim uczą czerpać radość z gry.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Kostecki, zawodnik Husarii Kalisz, a na co dzień nasz redakcyjny kolega. W ciągu ostatnich lat kaliscy rugbyści parokrotnie stawali na podium Mistrzostw Polski Rugby League, a niektórzy z nich zaprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej. Teraz czas na sprawdzian w rugby na piasku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Wyruszam na drogi w naszym regionie. Ostatni raz dzisiaj. Warunki dojazdu są dobre i dobre będą do końca dnia. Nie ma już takich wysokich temperatur jak jeszcze kilka dni temu, tak więc jedzie się całkiem przyjemnie. Aut w mieście nie ma aż tak wiele, więc specjalnych korków nie znajdziecie. Trochę więcej samochodów jak zawsze na Podmiejskiej. Tam dodatkowo mamy utrudnienia związane z prasami drogowymi. Co prawda roboty na razie koncentrują się na poboczu, no ale trochę sprzętu i trochę różnych bajerek też tam się znajdzie, więc trzeba zwrócić na to uwagę. Utrudnienia także w Kaliszu na ulicy Górnośląskiej przy przystanku Górnośląska-Serbinowska. Drogowców znajdziemy także na ulicy Asnyka. Trwają prace przy budowie ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż ulicy Majkowskiej i ulicy Złotej. Złota dodatkowo na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza jest ulicą jednokierunkową. Nie wjedziecie w Złotą od strony właśnie właśnie wspomnianego ronda, trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. W Opatówku mamy remontowaną drogę krajową numer 12 na odcinku między Kaliszem a Opatówkiem. Spore zwężenie, zmiana organizacji ruchu, ruch wahadłowy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. W Ostrowie trwa przebudowa ulicy Klasztornej i Leduchowskiego. Drogowców spotkacie także na drodze krajowej numer 36 na odcinku od Ostrowa do Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za 25 minut 18.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa w super cenie. A z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i bułka fitness. A z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga, pręga wołowa 45,90. Łopatka wieprzowa 12,99. I ćwiartka z kurczaka 8,99. I jeszcze rogale 7 Days 2 za 6 zł. I jogurt Jogobella 3 za 5 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Lemoniada Kapi 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Za 13 minut będzie godzina 18. Premier Donald Tusk złożył ultimatum dla resortu zdrowia. Albo zmiany, albo dymisję. Więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Na jutro całkiem przyjemny dzień. Co prawda słońca będzie niewiele, bo sporo chmur na niebie, ale dość ciepło, 23 stopnie Celsjusza maksymalnie na termometrach. Bez opadów ciśnienie jutro przez cały dzień będzie stało około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minę 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
4: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
3: Oprócz propozycji ukrócenia tzw. kominów płacowych na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiS-u Katarzyna Sójka.
5: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
3: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
6: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
7: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciśnili tego człowieka.
6: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
7: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusje do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
6: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
3: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
8: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
3: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej 16 awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzostw Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 9 setnych sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na zegarze już 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rokatka 20C.
2: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Reklama.

Kwadrans po 18:00, dziś piątek, trzeci dzień lipca. Dziś swoje 64. urodziny obchodzi Tom Cruise, znany amerykański aktor z serii filmów, przede wszystkim Mission Impossible. Kto jeszcze dziś się urodził? 74 lata temu na świat przyszedł Janusz Józefowicz, choreograf, reżyser, tancerz, a także aktor. Mela Koteluk kończy dzisiaj 41 lat, to polska wokalistka, a Dorota Masłowska, pisarka, obchodzi dzisiaj 43. urodziny.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

To był Krzysztof Krawczyk w duecie z Goranem Brygowiczem. 25 minut po godzinie 18, a już jutro w Nowej Wsi w gminie Gizałki festyn Nocy Świętojańskiej. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 18.30.

0: Jest 18:30. Przed mikrofonem Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielka niewiadoma, co dalej z sekretarzem starostwa kaliskiego po wydarzeniach w Brzezinach w maju bieżącego roku. Sprawdzimy w serwisie. Festyn z objazdami w Nowej Wsi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dokładnie dzisiaj mijają 2 miesiące od zatrzymania przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach pijanego kierowcy, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum był sekretarz powiatu kaliskiego. Od przeszło 3 tygodni znane są już też wyniki badań 44-latka, który 3 maja prowadził samochód mając we krwi 2,8 promila alkoholu. Mimo to starosta kaliski Jan Adam Kłysz wciąż nie wyciągnął konsekwencji służbowych wobec swojego podwładnego. Pozostaje pytanie, dlaczego?
4: 3 maja dochodzi do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. W przestrzeni medialnej niemal od razu pojawiły się doniesienia, że zatrzymanym 44-latkiem jest sekretarz powiatu kaliskiego. Mężczyzna odmawia badania stanu trzeźwości, więc zostaje od niego pobrana krew do dalszych badań. Bezpośrednio po zdarzeniu idzie na urlop, który trwa finalnie kilka dni, po czym wraca do pracy. Już wtedy Radiocentrum pytało Jana Adama Kłysza, starostę kaliskiego, o konsekwencje wobec swojego podwładnego. Odpowiedź?
5: To są jego prywatne rzeczy, bo ja nie mam oficjalnych żadnych dokumentów. To są prawa konstytucyjne każdego człowieka. Każdy z nas ma pewną prywatność i tą prywatność zachowuje.
4: 10 czerwca policja informuje media o wyniku badań krwi 44-latka. 2,8 promila alkoholu to zdecydowanie powyżej normy. Wówczas Radiocentrum ponownie zgłosiło się do starosty kaliskiego o komentarz.
6: To działo się poza godzinami pracy urzędów, w czasie prywatnym osoby, która została tam zatrzymana. Oczywiście ja przeprowadziłem rozmowę z panem sekretarzem. Ta rozmowa nie była oczywiście przyjemna.
7: A umówiliście się tak, że w momencie, kiedy on otrzyma te wyniki badań, to pana poinformuje?
6: Nie umawialiśmy się, ponieważ nie wiem, jaka jest to procedura, nie wiem, w którym momencie to nastąpi. Na pewno w momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, na pewno będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje.
4: W sprawie pijanego 44-latka są 2 opcje. Albo był to sekretarz powiatu kaliskiego, albo zupełnie ktoś inny. Trudno sobie wyobrazić sytuację, by to opcja numer 2 była prawdziwa. Czy wtedy sekretarz nie walczyłby o swoje dobre imię z mediami, które rozpowszechniają kłamstwa na jego temat? W tej sytuacji z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba założyć, że pijanym kierującym ujętym przez świadków był sekretarz powiatu kaliskiego. Dlaczego więc Jan Adam Kłysz zwleka z decyzją? Wiadomo, że 44-latek był pijany. Starosta kaliski sam przyznał, że odbył nieprzyjemną rozmowę ze swoim podwładnym, więc zapewne zna okoliczności zdarzenia z 3 maja. Za jazdę pod wpływem alkoholu 44-latek odpowie przed sądem. Ale jeśli już teraz wszystkie okoliczności wskazują na karygodne zachowanie sekretarza powiatu kaliskiego, to skąd ta zwłoka w podjęciu decyzji? W piątek próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na to pytanie od Jana Adama Kłysza.
5: Wydałem już tyle komentarzy w tej sprawie. W tych komentarzy nic się nie zmieniło. Sprawa jest nieustająco w tym całym toku. W związku z tym już dzisiaj nie mam nic więcej do powiedzenia, co powiedziałem pani redaktor Agnieszce Salczak z Radia Centrum, o czym państwo informowaliście społeczeństwo. To podtrzymuję. Proszę skorzystać z tego wywiadu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam.
4: Tyle miał do powiedzenia Jan Adam Kłysz. Tak więc do momentu prawomocnych ustaleń starosta kaliski unika podjęcia decyzji, a sekretarz powiatu może normalnie pracować i brać udział w posiedzeniach zarządu powiatu. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Świętojańska atmosfera, koncerty i rodzinna zabawa czekają na uczestników festynu Nocy Świętojańskiej w Nowej Wsi. Organizatorzy przypominają jednak, że z powodu przebudowy mostu na Prośnie i drogi wojewódzkiej nr 443 w Gizełkach dojazd do imprezy będzie odbywać się z uwzględnieniem czasowych utrudnień.
8: W sobotę na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi pod Gizełkami odbędzie się Festyn Nocy Świętojańskiej. W programie animacje dla dzieci, warsztaty inspirowane kulturą słowiańską, degustacje, malowanie twarzy, występy artystyczne. Nie zabraknie tradycyjnego obrzędu świętojańskiego z korowodem, puszczaniem wianków na wodę i symbolicznym rozpaleniem ogniska. O 20:00 występ zespołu Big Band po godzinach, o 21:30 gwiazdka. Gwiazdy Wieczoru Grzegorza Chyrzego. Po koncertach organizatorzy zapraszają wszystkich na zabawę taneczną z DJ-em. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 443, mostu na Prośnie w Gizałkach oraz remontem ulicy Mostowej i Ronda mogą występować utrudnienia w ruchu. Dla uczestników festynu przygotowano parkingi w Gizałkach przy Mostowej, przy firmie Roli, na terenie podawnym RSP w Nowej Wsi oraz na terenie przylegającym do miejsca imprezy. Na wszystkie parkingi kierować będą strażacy z jednostek OSP z gminy Gizałki. Organizatorzy festynu proszą o stosowanie się do oznakowania, do poleceń służb porządkowych. Życzą też wszystkim bezpiecznego dojazdu i udanej zabawy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama.

Ależ to piękny utwór Edyty Bartosiewicz. Jest za 9,5 minuty godzina 19. Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Jakie to pomysły? Za chwilę w wiadomościach opowiemy o tym.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie będzie ciepło, do 25 stopni Celsjusza, sporo chmur, ale padać nie powinno. Ciśnienie przez cały dzień stałe, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
6: Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
5: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
4: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
7: Ponad 50% szkół już ma takie zasady, wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
4: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
10: Very good season.
9: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
8: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5 minut po 19. Czerwo!

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

One More Night to był zespół Maroon 5, 16,5 minuty po 19. Dziś kolejne notowanie listy przebojów top 30 po 20. Startujemy z notowania numer 1530 i sytuacja dziś taka, jakiej dawno nie pamiętam, bo pojawi się dzisiaj aż 5 nowości, dużo świeżej krwi. Utwory, które tracą, to jest 11 kawałków, 13, które zyskują, przepraszam, 11 kawałków, 13 piosenek traci i tylko jedna kompozycja zajmuje miejsce sprzed tygodnia. Która to będzie piosenka? Przekonacie się po godzinie 19. A już teraz zapraszam, od 20.05 startujemy.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

Piosenka z filmu Miasto Aniołów z 1998 roku, a stworzyła ten utwór formacja Goo Goo Dolls, którą stworzył z kolei amerykański muzyk John Resnick. 26 minut po godzinie 19, Kariski Sanepid wprowadza kontrole, weekendowe kontrole lodziarni na terenie miasta. Jakie będą efekty tych kontroli? O tym w wiadomościach o 19.30.

0: Na zegarze już 19:30, a przed mikrofonem Mateusz Kurzaj.
1: Wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Weekendowe kontrole sanepidu kaliskich lodziarni i targowisk. Wóz strażacki z gminy Lisków trafi do Mołdawii, a w sporcie rekord życiowy młodego sprintera z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Lodziarnie i targowiska pod lupą sanepidu. Kaliska Inspekcja Sanitarna ruszyła w teren z weekendowymi kontrolami, podczas których sprawdzane będą wprowadzane do obrotu produkty spożywcze różnego pochodzenia.
3: No, musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie. Jeśli chodzi o kontrole weekendowe, to u nas nie ma typowych obiektów sezonowych, dlatego oprócz targowisk będziemy sprawdzać również obiekty małej gastronomii, głównie takie, przy których są jakieś ogródki zewnętrzne, punkty sprzedaży lodów czy lodziarnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Napierała z kaliskiego sanepidu. Kontrolerzy będą sprawdzać warunki przechowywania produktów, warunki chłodnicze czy podłączenia wody, jak i oczywiście pochodzenie artykułów. W niektórych przypadkach są pobierane próbki do badań mikrobiologicznych. Za nieprzestrzeganie norm higienicznych grozi kara mandatu, a w sytuacjach drastycznych nawet natychmiastowe zamknięcie lokalu.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: W OSP Strzałków służył przez wiele lat, a kilka kolejnych posłuży strażakom z Kagół w Mołdawii. Mowa o wozie strażackim przekazanym w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Polega ona na wymianie doświadczeń między ochotnikami z naszego województwa, a strażakami z kraju nad Dniestrem oraz wspieraniu ich używanym, ale nadal sprawnym sprzętem.
4: To są samochody w bardzo dobrym stanie, ale u nas już wycofywane z użytkowania. Kiedyś my korzystaliśmy z takiego wsparcia z zachodu. Teraz możemy podzielić się również tymi wozami strażackimi i sprzętem z tymi, którzy tego potrzebują. Tam to zapotrzebowanie jest olbrzymie. W Polsce te samochody już mają nieznaczną wartość. Może jeszcze gdzieś byłyby użytkowane, ale w ten sposób też pokazujemy solidarność z Mołdawią, z krajem, który jest jeszcze bardzo biedny i który tego wsparcia potrzebuje.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. OSP Strzałków przekazała Renault z 1983 roku. Wsparcie trwa od kilku lat. W tym czasie z Wielkopolski, m.in. z OSP Stawiszyn, Sieroszewice, Czajków i Siemianice, przekazano Mołdawianom 12 wozów strażackich. Niezłe otwarcie 58. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce do lat 18 w Lublinie dla lekkoatletów Stali Ostrów. Najbardziej wartościowy wynik uzyskał młody sprinter Borys Rachuta.
5: Borys Rachuta w eliminacjach biegu na 100 metrów ustanowił nowy rekord życiowy 10 sekund i 67 setnych, poprawiając tym samym o 7 setnych najlepszy bieg sprzed kilku dni z Ostrowa. W finale nie dość, że wiatr nie był już tak sprzyjający, to jednak Rachuta nie był aż tak szybki i z czasem 10 sekund 83 zajął 6 miejsce. Powtórka wyniku z eliminacji dałaby brązowy medal. Inni reprezentanci Stali pierwszego dnia mistrzostw zaprezentowali się z niezłej strony. Aleksandra Andraszak w biegu na 400 metrów zakwalifikowała się do piątkowego finału B na tym dystansie. Mikołaj Mus wywalczył przepustkę do finału skoków dal, a Nel Kopras zakwalifikowała się do finału skoków zwyż. Mistrzostwa Polski do lat 18 potrwają w Lublinie do soboty. To jedna z niewielu imprez mistrzowskich w ostatnich latach, z której reprezentanci klubu sportowego Stale La Ostrów mogą wrócić bez medalu, chyba że ktoś sprawi bardzo miłą niespodziankę. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut godzina 20. Po 20 startujemy z kolejnym notowaniem listy przebojów Top 30.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
9: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

To był wielki przebój roku 96. Zespół Rotary na jednej z dzikich plaż. Zespół Rotary z Wrocławia właśnie w tym roku powstał i to był ich pierwszy wielki przebój. Za 14 minut godzina 20. Dobre wiadomości z Wimbledonu. Hubert Hurkacz wygrał swój mecz i awansował do czwartej rundy. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 20. Wow.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Centrum. Radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Pogoda na jutro.
2: W ostatnich dniach odpoczywamy od tych wyjątkowych upałów i dobrze. Temperatury są takie przyjemne, powyżej 20 stopni Celsjusza. Noce też nie są chłodne, bo chociażby dzisiejsza to w granicach 13-15 stopni Celsjusza. To całkiem nieźle jak na naszą szerokość geograficzną. Jutro będzie zdecydowanie cieplej, bo do 23, a nawet miejscami do 25 stopni Celsjusza na termometrach. Sporo chmur, ale padać z tych chmur nie będzie. Jutro przez cały dzień ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie około 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu. Wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie. Awansował właśnie do czwartej rundy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
5: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
4: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital Zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
6: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
4: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
7: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
4: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomem Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy. I to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. A teraz lista przebojów top 3.

Minęła 20, pora rozpocząć listę przebojów top 30. Dzisiaj notowanie 1530. Na początek prezentujemy 15 propozycji, ale zanim zacznę 15 prezentować, to powiem wam, jak ta lista dzisiejsza statystycznie wygląda, bo tu jest bardzo miłe zaskoczenie. Aż 5 nowości w dzisiejszym zestawieniu. Dawno nie było takiej sytuacji. 11 piosenek awansuje, 13 traci i tylko jedna piosenka na pozycji sprzed tygodnia. Jeżeli pojawi się wcześniej, to już będziecie wiedzieli, że pierwsza trójka chociażby będzie zupełnie inna niż tydzień temu. Zaczynamy od 15 propozycji. Na początek, jak zawsze, utwory, które pojawiają się po raz pierwszy w zestawie do głosowania. Grupa Zakko Power pojawia się po przerwie i zapowiada nowy rozdział. I tym nowym rozdziałem jest m.in. ta piosenka, mówiąca o samotności w sieci, a nazywa się ten utwór Otentutoja z Zakko Power.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

Ten muzyk, który wystąpił przed reklamą, to był Sombr, młodziak ze Stanów Zjednoczonych, który już sporo namieszał na światowych listach przebojów. My Body Isn't Ready to ten utwór, który pojawia się jako nowość w propozycjach do listy przebojów Top 30. A tutaj kolejny nowy kawałek, tym razem po polsku, Skubas, Życie jest piękne.

To był Metzner, który z piosenką Gotham całkiem dobrze radzi sobie na liście przebojów top 30, a tu proszę bardzo, pojawia się już nowe nagranie tego artysty, piosenka Kim jestem. A teraz będzie, no chyba perełeczka.

0: Myślę, że ten głos poznali wszyscy. To nowy singiel Céline Dion. Piękna piosenka Bonjour, pardon, merci, z jak pięknym i prostym przesłaniem. Dzień dobry, przepraszam, dziękuję.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: Piątka piosenek, które po raz pierwszy pojawiły się w zestawie do głosowania, już za nami. Teraz te utwory, które już znamy. Od ubiegłego tygodnia jest z nami Wiktor Waligura. To jest to.

Co mi tam, to nowe nagranie Wiktorii Kidy, a wcześniej wysłuchaliśmy piosenki, która, można powiedzieć, taka trochę prowokacyjna była. Tytuł Ostatni dzień lata. Taka piosenka na początku lata, to trochę brzmi jak prowokacja. A tę piosenkę Ostatni dzień lata śpiewali Gibbs, Ego i For Money. Za 28 minut będzie godzina 21. Informacja naszego reportera. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Mickiewicza. W tamten rejon udały się zastępy strażaków. No i informacja dla kierowców, którzy gdzieś tam w tym rejonie się przemieszczają, że przy ulicy Mickiewicza mogą występować utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. A na liście przebojów top 30 w propozycjach kolejne nagranie, kolejne spotkanie z Jeremiem Sikorskim. Tylko my.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? To była Sarsa. A przed nami w propozycjach do listy przebył w top 30 Alex Warren z nowym nagraniem Passenger.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

I knew it, to nowe nagranie Taylor Swift. Jak sama artystka mówi, to powrót do korzeni, czyli do muzyki country, a piosenka pochodzi z filmu Toy Story 5. Taylor Swift w ten weekend podobno ślub bierze, przyjęcie weselne w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. Ciekawe miejsce jak na przyjęcie weselne, bardziej kojarzące się ze sportem. No, ale kto wie. Za 16 minut będzie godzina 21. W propozycjach do listy przebojów Top 30 zostały nam jeszcze 3 kawałki. Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

Trochę nas ta pani zaczarowała, to była Lola Young i From Down Here. Jeszcze jedna propozycja do swych przebojów top 30. Utwór, który znamy już od kilku tygodni. To stary kawałek sprzed 20 lat. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty.

0: Milky i Just The Way You Are. Ostatnia, 15. propozycja do listy przebojów w top 30. No dobrze, przypomnę cały komplet. O ten tu to ja, to nowe nagranie grupy Zakopower. Somp, My Body Isn't Ready. Skubas, Życie Jest Piękne. Kim Jestem, piosenka Metznera. Bonjour, Pardon, Merci, to Celine Dion. Wiktor Waligura, To Jest To. Ostatni Dzień Lata, Gips, Ego i For Money. Wiktoria Kida z piosenką Co Mi Tam, Tylko My, utwór Jeremiego Sikorskiego. Sarsa, Czy Będziemy Się Pamiętać, Alex Warren, Passenger, I Knew It, I Knew You, nowe nagrania Taylor Swift, utwór Hate That I Made You Love Me, to Ariana Grande, Lola Young z piosenką From Down Here, Just The Way You Are, to kompozycja Milki w remiksie Davida Getty. 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów, tam także głosujecie na swoje ulubione kawałki, głosujecie maksymalnie na 10 piosenek, a efekty waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: 4 minuty zostały do godziny 21. Zaczynamy 1530 notowania listy przebojów top 30. Przypomnę, że w dzisiejszym zestawieniu mamy aż 5 nowości. Jedna piosenka zajmuje pozycję sprzed tygodnia. 11 piosenek spada i 11 piosenek awansuje, 13 piosenek spada. Tak to wygląda statystycznie. No i zaczynamy. Zaczynamy od nowości.
1: Nowość.
0: Długo czekała na swoją szansę, w końcu się doczekała. Debiut na 30. Sienna Spyro, Material Lover.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie sporo chmur, ale bez opadów. Na termometrach do 24 stopni Celsjusza. Przez cały dzień ciśnienie będzie stałe. 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Policja bada tragedię w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina. Ukraina przedstawiła swoje pomysły na załagodzenie sporu z Polską. Tanieje żywność, tak to prawda. Na przykład mięso i warzywa są tańsze niż miesiąc temu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich kilkudniowego dziecka oraz matki kobiety. Pierwsi do domu weszli strażacy, których wezwał zaniepokojony członek rodziny. Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Po 4 minutach strażacy od momentu zgłoszenia byli już na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych wewnątrz ujawniono ciała 4 osób. Dziecka, 2 kobiet oraz mężczyzn.
3: Wykluczono zatrucie czadem. Śmierć rodziny najprawdopodobniej ma tło kryminalne. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie. Po spotkaniu Andrisi Bicha wydał życzliwe w tonie oświadczenie. Zapewnił, że Ukraina nadal będzie wydawać zgody na ekshumację Polaków na Wołyniu i że ma wolę, by zakończyć spór. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła w walce z Rosją. Sybicha zaproponował też 3 rozwiązania sporu o gloryfikowanie UPA. Dalsze rozmowy dyplomatyczne, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu krajów. Radosław Sikorski nie chciał komentować rozmów z ukraińskim ministrem. Zwrócił się za to z apelem do Kijowa.
5: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy. A ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić. A nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
3: A przypomnijmy, gorący spór wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Warzywa i mięso. Te dwie kategorie produktów wyraźnie staniały. Czerwiec był 2. miesiącem z rzędu z deflacją, czyli na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których mianowicie o tym Wojciech Kowalik.
6: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
7: I wersja wege i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
6: Stabilnie opowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
7: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
6: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
3: Piłkarz reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński zagra w Motorze Lublin. Podpisał 2-letni kontrakt. Bereszyński ostatnich 10 lat spędził we Włoszech. Grał w Sampdorii, Genua, Napoli, Empoli oraz w drugoligowym Palermo. W reprezentacji zagrał 59 meczów. Ostatni w barażach do Mistrzostw Świata w Ameryce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Dodajmy nieudanych barażach. A teraz

Jakoś tak nie mogłem się powstrzymać od tego komentarza. 4 minuty po 21:00 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Za nami już 15 propozycji i piosenka z miejsca 30. A ja przypomnę, że dzisiaj mamy notowanie 1530. Teraz pora na miejsce 29. Tutaj mamy spadek z 28. Cry, Charlie Puth i Kenny G.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, to był Jasiek Piwowarczyk. Druga dzisiejsza nowość na miejscu 28. A na 27 drugie spotkanie z Aleksem Warrenem, bo przypomnę, że jego nowe nagranie jest w propozycjach do listy przebojów Top 30. To piosenka Fever Dream jest z nami dziś na miejscu 27.

0: In the Stars, grupa The Rolling Stones, debiut tydzień temu na miejscu 29, dziś na 26.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
3: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
0: 17 minut po 21. No to teraz dużo się wyjaśni. Dodaj pamiętnik na 25. Tak jak tydzień temu.

0: Trochę zaskoczenie, że ta piosenka traci dzisiaj z 17 na 24. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: O tym artyście dzisiaj już mówiliśmy, bo pojawił się z nową piosenką w propozycjach do listy przebojów Top 30, a jego utwór 12 to 12, który jest z nami 27 tygodni, dziś spada z miejsca 19 na 23. Ten artysta to Sombr.

Drugie spotkanie dzisiaj z Jeremym Sikorskim. Ta piosenka już z nami jakiś czas jest. Podoba wam się, bo 28 tygodni, dokładnie, tak? 28 tygodni, dziś spadek, dzisiaj skok z 26 na 22. No i ostatni utwór, który zamyka dziś trzecią dziesiątkę, to także można powiedzieć prawie, że weteranka, bo 24 tygodnie na liście i podobnie jak piosenka Wracam Jeremiego Sikorskiego była na pierwszym miejscu listy przebojów top 30, to kilkakrotnie. Dziś na 21. End of Beginning. Joe.

Za 26 minut 22, trzecia dziesiątka już za nami. Przypomnę ją w całości. Na miejscu 30 pierwsza dzisiejsza nowość Material Lover, Sienna Spyro. Charlie Puth w duecie z Kenem G, Cry na 29. Miejsce 28, druga dzisiejsza nowość Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk. Alex Warren z piosenką Fever Dream na 27, na 26 In The Stars, The Rolling Stones. Pamiętnik Dody to jedyny utwór, który zachował stan posiadania dziś na 25. Na 24. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Sombr z kompozycją 12 to 12. Na 12. Na 23. Przepraszam. Na miejscu 22. wraca Jeremy Sikorski i Joe z kompozycją End of Beginning. To było dzisiaj miejsce 21. No to zaczynamy drugą dziesiątkę. Zaczynamy od spadków. Z 12 na 20 na szeroką wodę Roxy i Faust.

0: teraz powinienem to zagrać na końcu, bo nie udało się tego zagrać na początku.
1: Nowość.
0: No właśnie, to była dzisiejsza trzecia nowość. Nie ma miejsca jak dom mrozu na miejscu 18, a wcześniej na 19 wysłuchaliśmy piosenki Graceland, którą śpiewał Yearbox. No to chłopcy odliczyli i grają. Na 17 spadek z 11 Bruno Mars, I Just Might.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
4: Spader.

kolory lata to była Cleo. Dziś piosenka Cleo spada z miejsca 10 na 16, to dopiero 6 tydzień na liście przybyły w top 30. Te piosenki lubią chodzić parami, bo są o lecie. Kolory lata były, a teraz stygnie lato. Kuba i Kuba. Tu awans z 22 na 15.

Świetny numer z widokami na pierwszą trójkę. Rain in Me, Sam Fender w duecie z Olivią Dean. Debiut tydzień temu na 18. Dziś już miejsce 14.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie ciepło, chociaż nie będzie upałów. 24 stopnie Celsjusza maksymalnie na termometrach. Sporo chmur, ale bez opadów. Ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 22.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Premier domaga się od resortu zdrowia propozycji systemowych zmian. W Sopocie będzie darmowy parking dla turystów, zaraz szczegóły, a w Rzymie fala kradzieży. Polski konsulat ostrzega przed kieszonkowcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier liczy na pomoc lekarzy w uzdrowieniu sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zobowiązał minister Sobierańską-Grędę do przedstawienia do wtorku planu naprawczego. W innym wypadku wyciągnie konsekwencje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają tak kolejki.
5: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
4: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
6: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć, żeby rozwiązać realnie problemy ochrony zdrowia.
4: Rada wystosowała po raz kolejny prośbę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W przyszłym tygodniu z lekarzami będzie rozmawiać minister zdrowia. Mija 1000 dni od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem. W wojnie zginęło ponad 73 tysiące osób, zniszczono ponad 80% zabudowy. Pod koniec zeszłego roku zawarto rozejm. Mieszkańcy Strefy Gazy wciąż doświadczają dramatycznego kryzysu. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking, o którym z wiceprezydentem Michałem Banackim rozmawia reporter Paweł Radzewicz.
7: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie.
8: Obrzeża miasta brzmią przerażająco, ale Sopot jest malutki, kameralny i to nie są duże odległości.
7: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta, czy w pobliże sopockiej plaży, można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
4: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Liczba strzelanin w Szwecji w pierwszym półroczu tego roku spadła do najniższego poziomu od 9 lat. Powiadomiła o tym szwedzka policja. Według cytowanej w komunikacie Hanny Paradis dane świadczą o tym, że policja zaczyna wygrywać walkę z gangami narkotykowymi. Tymczasem konsul Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 paszportów tymczasowych dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Złodzieje często zagadują nas, na przykład pytając o drogę. Tak działają kieszonkowcy. Poznaliśmy godzinę meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu. Iga zagra jutro o 14:30. Do czwartej rundy awansował już wcześniej Hubert Hurkacz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
1: lista przebojów Top 3.

Rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów w top 30, ale że się ten Metzner wyrywał do tego, żeby zaśpiewać ten swój pierwszy wielki przebój. Jeszcze chwilę, kochany, jeszcze chwilę, bo muszę przypomnieć wam, moi drodzy, że dziś mamy listę przebojów top 30 i notowanie 1530. A teraz już pora na piosenkę z miejsca 13, która niespodziewanie dość mocno traci. Spada z miejsca 6. Metzner, Gotham.

była czwarta dzisiejsza nowość, później ci opowiem. Duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. A na miejscu 11 piosenka tegorocznego mundialu Daj Daj, Shakira.

Daj, daj, Shakira. Dziś na miejscu 11 i to duży awans, bo z pozycji 24. Pewnie im bliżej finałów Mistrzostw Świata, to tym bardziej ta piosenka będzie zyskiwała i będzie wyżej. Dziś na 20 na liście przebojów top 30 na szeroką wodę Roxy Faust, na 19 Graceland Yearbox, miejsce 18. Trzecia dzisiejsza nowość, nie ma miejsca jak Dom Mrozu, I Just Might Bruno Marsa, na 17, na 16 Kolory Lata, piosenka Cleo, Kuba i Kuba z kompozycją Stygnie Lato, na 15, na 14 Run In Me, Sam Fender z Oliwią Dean, Metzner z kompozycją Gotham, na 13, na 12 czwarta, ale jeszcze nie ostatnia dzisiejsza nowość, później ci opowiem, duet Dawid Kwiatkowski i Margaret, i na miejscu 11 Daj Daj Shakira. 14,5 minuty po 22. Najlepsza dziesiątka do zagrania nam została. Na miejscu 10 dzisiaj, tydzień temu było miejsce 13. I to dopiero trzeci tydzień na liście przebojów top 30 męskie granie orkiestra Tańcze.

Piękny debiut, ale Dawid Kwiatkowski, Dawid Podsiadło, przepraszam bardzo, jest mistrzem w takich debiutach. Na błysk dziś po raz pierwszy na liście na miejscu 9. A na 8 dotknij Daria Marks.

To były cztery pory roku Wiktora Waligury i Idris Kula. Ta piosenka spada z czwartego na siódme od 16 tygodni na liście przebojów top 30. A na szóstym Mr. Know It All, Teddy Swims.

Maj, nowe nagranie Michała Szpaka, dziś awans z 7 na 5, zbliżamy się do pierwszej trójki, ale póki co jeszcze kompozycja z miejsca 4, tutaj także awans o 4 pozycje, Marisa, Odkochaj.

To była Marisa i piosenka Odkochaj, dziś na miejscu czwartym. Przed pierwszą trójką przypominam 15 propozycji. O ten tu to ja, to Zakopower. My Body Isn't Ready, Sombr, Skubas, Życie jest piękne, Kim jestem, Metzner, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci, Wiktor Waligura, To jest to, Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money, Wiktoria Kida, Co mi tam, Tylko my, Jeremi Sikorski, Sarsa i piosenka Czy będziemy się pamiętać, Alex Warren z kompozycją Passenger, I knew it, I knew you, to piosenka Taylor Swift, Ariana Grande, Hate that I made you love me, Lola Young z piosenką From Down Here i Just The Way You Are, to kompozycja, którą śpiewał Milky. Tak wygląda 15 propozycji. Głosujecie na swoje ulubione utwory, maksymalnie 10 piosenek. Znajduje się ta 15, jak i pierwsza 30 na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Razem macie do wyboru 45 kawałków, no i myślę, że jest w czym wybierać. Efekty waszego głosowania, bo tam też na RCFM zawsze głosujecie, poznajemy w piątki po 20. No to pierwsza trójka. Na miejscu trzecim dziś, tydzień temu było miejsce piąte, czyli debiut w czołówce. Dwa dni, Bledka.

Sezon Dawida Podsiadły dziś spadek z miejsca pierwszego na drugie. W 1530 notowaniu listy przebojów top 30 na miejscu 10 Tańcze, kompozycja męskiego grania orkiestra. Na błysk Dawid Podsiadło na 9, to była piąta ostatnia nowość. Na 8 Dotknij Daria Marx, 4 pory roku Wiktor Waligura i Driscoll, to pozycja 7. Na 6 Mr. No It All Teddy Swims, Michał Szpak Maj na 5, na 4 Odkochaj Marisa, Bledka 2 dni, to pozycja 3 i miejsce 2 Sezon Dawid Podsiadło.

Było to 1530 notowanie listy przebojów top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym, a na zegarze już za 12 minut 23.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w naszym regionie będzie ciepło, 24 stopnie Celsjusza maksymalnie na termometrach. Sporo chmur, mniej słońca, ale bez opadów. Ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 23.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier domaga się od resortu zdrowia propozycji systemowych zmian. W Sopocie będzie darmowy parking dla turystów, zaraz szczegóły, a w Rzymie fala kradzieży. Polski konsulat ostrzega przed kieszonkowcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier liczy na pomoc lekarzy w uzdrowieniu sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zobowiązał minister Sobierańską-Grędę do przedstawienia do wtorku planu naprawczego. W innym wypadku wyciągnie konsekwencje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają tak kolejki.
4: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
3: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
5: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć, żeby rozwiązać realnie problemy ochrony zdrowia.
3: Rada wystosowała po raz kolejny prośbę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W przyszłym tygodniu z lekarzami będzie rozmawiać minister zdrowia. Mija 1000 dni od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem. W wojnie zginęło ponad 73 tysiące osób. Zniszczono ponad 80% zabudowy. Pod koniec zeszłego roku zawarto rozejm. Mieszkańcy Strefy Gazy wciąż doświadczają dramatycznego kryzysu. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking, o którym z wiceprezydentem Michałem Banackim rozmawia reporter Paweł Radzewicz.
6: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie.
7: Obrzeża miasta brzmią przerażająco, ale Sopot jest malutki, kameralny i to nie są duże odległości.
6: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta, czy w pobliżu sopockiej plaży, można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
3: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Liczba strzelanin w Szwecji w pierwszym półroczu tego roku spadła do najniższego poziomu od 9 lat, powiadomiła o tym szwedzka policja. Według cytowanej w komunikacie Hanny Paradis dane świadczą o tym, że policja zaczyna wygrywać walkę z gangami narkotykowymi. Tymczasem konsul Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 paszportów tymczasowych dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Złodzieje często zagadują nas, na przykład pytając o drogę. Tak działają kieszonkowcy. Poznaliśmy godzinę meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ealą w 3. rundzie Wimbledonu. Iga zagra jutro o 14.30. Do 4. rundy awansował już wcześniej Hubert Hurkacz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: To już 3,5 minuty po 23:00 i to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę udanego i dobrego wakacyjnego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.